0: Radio Alex.
1: Wtorek, 23 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymira Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Wcześniej Wołodymir Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie. Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się Michał Krasoń.
3: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
4: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopni.
3: Czyli na zmianę. Upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
3: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
2: Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie 7. brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
5: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dość spokojne prognozy pogody na dzisiaj mają synoptycy. Żadnych czerwonych alertów, to jest dobra informacja. W tej chwili patrzę, że najcieplej jest w Przemyślu, ponad 19 stopni, najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim, tam niecałe 6 stopni. U nas dwucyfrowy wynik. Na szczęście noc była spokojna, można było się wyspać, ale kolejne noce mają być gorące, informują synoptycy. Dzisiejszy dzień też będzie bardzo gorący. W wielu miejscach 27 stopni już może się pojawić. Oczywiście nie dotyczy to Zakopanego, tam jest zawsze kilka kresek mniej. Tam jest chyba w tej chwili najprzyjemniej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: To podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Anna Kruszewska. Trwają prace nad projektem ustawy o opłacie turystycznej. W przygotowaniu jest projekt poselski i ministerialny. Najważniejsza zmiana dotyczy warunków pobierania opłaty. Byłaby ona uzależniona od walorów turystycznych i krajobrazowych, a nie jak do tej pory od warunków klimatycznych. Proponowana stawka opłat może wynieść nawet 11 zł. W tym wariancie z jej uiszczania byłyby zwolnione dzieci do 16 roku życia.
8: Ja uważam, że wszystko, co jest narzucone centralnie, to nie jest dobre rozwiązanie. Powinny być widełki. Jeżeli jakaś gmina chce pobierać 1 zł, to niech pobiera 1 zł. A jeżeli gmina stwierdzi, że turyści są skłonni zapłacić 30 zł, to niech pobiera 30 zł. W partnerskim nam Popradzie, po drugiej stronie gór, taka opłata wynosi 2,5 euro. W Mediolanie na przykład 10 euro za osobę, za dobę. Ja myślę, że ani Zakopane, ani Kraków, ani żaden inny duży ośrodek turystyczny nie powinien mieć jakichś kompleksów i powinien pobierać opłatę na poziomie europejskim. Natomiast trzeba też wiedzieć, że ta opłata jest nam niezbędna i to jest ucywilizowane. ustabilizowanie wreszcie tej formy opłaty turystycznej w Polsce. I u nas to rodzi jakieś bardzo dziwne kontrowersje.
7: Trwają również dyskusje nad tym, do kogo powinny trafić pieniądze uzyskane z opłaty. Projekt poselski zakłada, że 100% kwoty powinno trafić do samorządu. W projekcie ministerialnym część środków ma zostać przeznaczona na inne cele i instytucje.
8: Chętnych na podzielenie tortu jest zawsze dużo i tutaj w każdym projekcie, o którym ja słyszałem do tej pory, no był ktoś chętny na zebranie części tego podatku. Jeden z takich projektów początkowych zakładał nawet, że 30% będzie dla regionalnej organizacji turystycznej, kolejne 30% dla polskiej organizacji turystycznej, a tylko 30% zostanie w gminie, co uważam za złe rozwiązanie, bo nie motywuje kompletnie samorządów do tego, aby to pobierać. Dlatego najwyższy czas, żeby to uporządkować. Ja jestem 100% za tym. Natomiast na zdrowych zasadach, na zasadach zależnych od samorządów.
7: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Burzliwie przebiegają ostatnio zebrania członków wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi. Część członków zarzuca obecnym władzom niegospodarność, brak przejrzystości w zarządzaniu majątkiem. Kierownikowi biura zarządu nepotyzm i zbyt duże korzyści majątkowe. Nie udało się przegłosować proponowanych przez zarząd zmian w statucie.
0: To skutkowałoby powołaniem się zarządu, które by se za nasze pieniądze robiło co chciało i jak chciało, i my byśmy jako zebrania wiejskie, jak dotychczas to funkcjonuje, nie wiedzieli o niczym. Dziś jest problemem, jak słyszymy od uprawnionych niektórych, którzy wchodzą, proszą o dokumenty, a według statutu mają prawo je dostać. Nie dostają. Więc co ci panowie mają do ukrycia? Pytam się. Jeżeli nie mają nic do ukrycia, niech pokażą dokumenty z 5 lat, zweryfikujemy te wszystkie rzeczy i nie ma problemu. My jesteśmy przeciw temu stagnacyjnemu, temu staremu systemowi, który już nie powinien dawno funkcjonować. Kolejka jest nie nasza, w obcych rękach. Bilety są niefiskalizowane, przykładowo.
7: Argumentuje Józef Zborowski, członek Komitetu Obrony 8 Wsi. Jego zdaniem najbardziej intratne przedsięwzięcia znajdują się w rękach rodziny kierownika Biura Zarządu Wspólnoty Jana Piczury, który jest również radnym w Sejmiku Województwa Małopolskiego, działa w strukturach terenowych PiS.
9: Prawdą jest, że mój wnuk na umowę zlecie sprząta dolinę. Chłopak, że prowadzi działalność na umówionych warunkach, wjeżdża do doliny, bierze swoją żonę, przelatują na fajrant całą dolinę, zbierają śmieci, złożą do biura za 150 zł do kieszeni. Sam wszystko. Myślę, że nie mam tu czego się wstydzić. A mój syn już od 25 lat prowadzi działalność gospodarczą, jeździ kolejką. Mają kolejkę jako wspólnicy spółki cywilnej. Obsługują ruch turystyczny, płacą czynsz, także myślę, że wszystko jest w porządku.
7: Mówi Jan Piczura. Jan Piczura od 30 lat jest również księgowym wspólnoty, a od 12 pełni funkcję kierownika. W swoim zeznaniu majątkowym ujawnił, że dochody z tego tytułu wynoszą 18 tysięcy złotych miesięcznie.
9: Kwota kilkunastu tysięcy do ręki za piastowanie od rana do 10 wieczór, to myślę, że nie mam nic do zarzucenia. Są ludzie, którzy chcą się dostać do władzy, do zarządzania wspólnotą, więc mają prawo, oni niech startują w wyborach, ludzie mogą oddać głos, wybrać przedstawicieli, natomiast moje stanowisko się nie zmieni, ja będę dążył wszelkimi sposobami, żeby zagwarantowanie własności było wykazane w księgach wieczystych.
7: Mówi Jan Piczura. Materiał przygotowała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Do późnych godzin wieczornych trwała niedzielna akcja Chorskiej Zachrannej Służby w Tatrach Zachodnich. Ratownicy pomagali wyczerpanym polskim turystom, którzy nie byli w stanie kontynuować wycieczki o własnych siłach.
10: Wieczorem o problemach polskich turystów powiadomili słowackich kolegów ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwóch mężczyzn znajdowało się w górnej części Doliny Jamnickiej w słowackich Tatrach Zachodnich. Nie mieli żadnych obrażeń, ale byli wyczerpani. Na miejsce przybyło dwóch ratowników, którzy rozgrzali i wzmocnili niefortunnych turystów oraz sprowadzili ich do żarskiej chaty, gdzie mężczyźni byli zakwaterowani.
7: Beata Denis-Jastrzębska. Dziękuję.
11: O tym się mówi w regionie.
7: 152 interwencje Straży Pożarnej w Małopolsce w związku z burzami. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, w niedzielę do godziny 20 najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie Krakowa i m.in. powiatu nowotarskiego. Działania strażaków polegały przede wszystkim na udrożnieniu przepustów, wypompowaniu wody z prywatnych posesji oraz usuwaniu wiatrołomów. Przerwy w dostawie prądu dotknęły około 6,5 tysiąca odbiorców, najwięcej w powiecie nowotarskim. Pożar odpadł w trudno dostępnym terenie w Zakopanem. W minioną sobotę wieczorem doszło do pożaru porzuconych odpadów komunalnych w rejonie pomiędzy osiedlem Mrowce a Bachleckim Wierchem. Ze względu na trudny górski teren strażacy musieli wykorzystać do działań specjalistyczny sprzęt. Działania prowadzili strażacy z OSP Zakopane Olcza i PSP w Zakopanem.
11: To są wiadomości z Podhala.
7: Pełna magii noc świętojańska w Zakopanem za nami. Razem między innymi z radiem Alex pod Giewontem można było szukać kwiatu paproci, a na górnej równi Krupowej wysłuchać, jak drzewiej bywało. O zwyczajach przodków w jedną z najkrótszych nocy w roku opowiadała etnografka Anna Nędza-Kubiniec.
12: To było tak mówione, przekazywane, że jeżeli ktoś znajdzie ten kwiat paproci, jeżeli to będzie dziewczyna, no to będzie miała tego wymarzonego kawalera, ale też było powiedziane, że ta osoba, która znajdzie ten kwiat, to musi być o takim nieskazitelnym, czystym sercu.
7: Relacje i zdjęcia z wydarzenia mamy na radioalex.com.pl. Przez nasz region przeszły nawałnice. Spowodowały wiele szkód. Strażacy prowadzili intensywne działania, zwłaszcza w powiecie nowotarskim. W niedzielę w godzinach popołudniowych druhowie z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowali 43 razy.
13: Głównie były to zalania posesji, piwnic, wypompowywaliśmy wodę, jak również odtykaliśmy zatkane przepusty, usuwaliśmy połamane drzewa, które przewróciły się i tarasowały przejazdy. Obszar, który był objęty takimi działaniami, to głównie tutaj okolice Nowego Targu i gminy Czarny Dunajec. Gmina Szaflary jeszcze, to są takie obszary, gdzie te burze i te nawałnice były najbardziej intensywne.
7: Mówił Piotr Krygowski, oficer prasowy Nowotarskiej Straży Pożarnej.
11: Dzieje się na drogach.
7: 66 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów ujawnili podczas czerwcowej akcji Parkuj Bezpiecznie policjanci z Nowego Targu. Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciło 16 samochodów pozostawionych w rejonie przejść dla pieszych, gdzie kierowcy naruszyli obowiązujące przepisy. Źle zaparkowany pojazd może ograniczać widoczność pieszym i kierowcom, stwarzając realne zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze apelują o korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych, nie zastawianie chodników, ścieżek rowerowych i wjazdów na posesję oraz zwracanie uwagi na oznakowanie. Jak zapowiadają mundurowi, akcja Parkuj Bezpiecznie będzie kontynuowana.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
7: 48-letnia turystka ze Słowacji została porażona piorunem na szczycie Krywaniu w Słowackich Tatrach. W wyniku upadku doznała obrażeń. Pierwszej pomocy udzieliły jej koleżanki, które zabezpieczyły i ogrzały poszkodowaną. Ze względu na intensywną burzę nie było możliwości użycia śmigłowca, dlatego do akcji ruszyli ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Po dotarciu do turystki ratownicy udzielili jej pomocy i przetransportowali ją w rejon Szczelbskiego Jeziora, skąd przejęła ją załoga pogotowia ratunkowego. Pijany rowerzysta uderzył w nieprawidłowo zaparkowany samochód. Do tej niecodziennej sytuacji doszło w Białym Dunajcu na ulicy Jana Pawła II. Jak ustalili policjanci, 35-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, jadąc chodnikiem, uderzył w tył zaparkowanego na nim nieprawidłowo auta. W trakcie kontroli trzeźwości okazało się, że mężczyzna był pijany. Miał blisko 1,5 promila. Rowerzysta został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 3000 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Kierowca auta za zaparkowanie pojazdu niezgodnie z przepisami również dostał mandat.
1: Po części informacyjnej pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Tak jest, piękny dzień, 23 dzień czerwca. Dzisiaj przede wszystkim świętujemy Dzień Ojca, przypominam. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie w kalendarzach 23 dzień czerwca. Mówią, że matka jest najważniejsza. No oczywiście, że tak, ale dzisiaj święto numer 2, czyli Dzień Ojca. Przypominamy, oprócz tego jest Dzień Wędkarza. No pewnie niektórzy tatusiowie połączą przyjemne z pożytecznym. Jest Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, jest Dzień Olimpijski i mamy także Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Może by warto tatę dzisiaj namówić na badania. Ale dzisiaj także mamy z solenizantów na liście 23 czerwca są Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltrauda, Agrypina i Atanazy. Wszystkiego dobrego. Najdłuższe dni w roku to właśnie teraz, 16 godzin i 46 minut. Dzień potrwa. Korzystajcie z każdej pięknej chwili.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
2: W Zakopanem nad ranem mieliśmy 11 stopni, a tak wynika z informacji synoptyków. Zresztą na Podhalu taka temperatura niemal wszędzie się pojawiała. W ciągu dnia wzrośnie do 22, w Nowym Targu do 24. Taki komfort termiczny będziemy odczuwali jeszcze jutro. Uwaga, od piątku temperatura zacznie rosnąć i w niedzielę nawet w Zakopanem pojawić ma się 30 stopni. W pozostałych częściach regionu ponad tę granicę wyskoczą termometry.
3: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Najlepsi piłkarze świata nie zawodzą. Kylian Mbappé, proszę bardzo. Erling Haaland, dlaczego by nie? Znów błysną fantastyczną formą. No ale przede wszystkim gwiazdą wczorajszych meczy jest on, czyli Lionel Messi, który po raz kolejny zapisał się, no niewątpliwie, złotymi zgłoskami w historii futbolu. Zdobył swoją 17. i 18. bramkę. Został dzięki temu samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby goli strzelonych na Mistrzostwach Świata. A to przecież jeszcze nie koniec. Mirosław Kloze, wiele, wiele lat na prowadzeniu. A teraz proszę, do akcji wkroczył on. No. Mam nadzieję, że coraz więcej fantastycznych informacji będziemy z Ameryki dotrzymywali. Czy coś muzycznego z Ameryki się pojawi? No, sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
4: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: 20 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Rację żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Po reklamie.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Życie potrafi przynosić zaskakujące rozwiązania. Jak napisał jeden słuchacz, ogólnie rzecz biorąc miałem normalne dzieciństwo, dopóki nie zapytał mnie o nie psycholog. No takie zdarzenie bywa czasami bolesne. A rzeczywistość też nie zawsze jest różowa i kolorowa. Jak wygląda to wszystko u nas? Sprawdzimy za moment w kolejnej porcji wiadomości. Startujemy punktualnie o 7:00.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Nawałnica nad Białym Dunajcem, zalane domy, drogi i posesje. Trwa liczenie strat. W części z kraju i ze świata zabójstwo w Mierzawie. Policja zatrzymała sprawcę ataku na teściów. Na koniec podsumowanie ostatnich spotkań na Mundialu. Anna Grudek. Do usłyszenia.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: płatności od sklep Biedronka.
1: W taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Moi pokochani, no świetna wiadomość, jest what sam czy tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Przekona w Ostyczku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskie potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki. I przy tym zrobimy premierę no świecej, no ruszej piosenki. Śmiarno-góralecka, wstęp jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzach wtorek to 23 dzień czerwca. Na zegarach 7 my zapraszamy Was na wiadomości.
7: Anna Grudek. Zapraszam. To było oberwanie chmury. Wczoraj w Białym Dunajcu w bardzo krótkim czasie spadły ogromne ilości deszczu. Błyskawicznie wezbrały lokalne potoki, a woda zaczęła zalewać drogi, posesje i piwnice. Pojawiły się też problemy z drożnością przepustów, co dodatkowo utrudniało jej odpływ i sprzyjało kolejnym podtopieniom. Woda, masy błota i kamieni spływające ze wzgórz i stromych zboczy zalewały podwórka i piwnice domów. Woda przelewała się również przez Zakopiankę. Droga była chwilowo nieprzejezdna, wyznaczono objazdy. Na miejscu była nasza reporterka.
8: Przyszła niesamowita ściana deszczu. Nas jakby zalewało z dwóch stron. Tutaj od strony ulicy Generała Galicy. Z łąk tutaj nie ma po prostu udrożnionych rur odpływowych. Normalnie leciał tak jakby rzeka. Z drugiej strony właśnie tą nadmłynówką ze wszystkich tam posesji i to wszystko się u nas skumulowało.
9: Woda zabrała kawałek brzegu. Rozumiem, że woda się wdarła.
10: Drogi. Z góry, z drogi razem.
9: Do garażu?
10: Deszczem, no i do domu.
9: A tu widzę, że po prostu w tym garażu nic nie zostało, woda wszystko zabrała.
10: Wszystko zabrała, tak.
9: A naniosła gruz?
10: Tak.
11: Proszę zobaczyć, jakie rurki tu są. Jakie rureczki przepusty tu zrobione.
9: Zatkane wszystkie.
11: Wszystko zatkane. Gmina nie dbała to w ogóle nic.
7: Z mieszkańcami Białego Dunajca rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. W działaniach brało udział ponad 140 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Sytuacja na drogach została opanowana około godziny 20. W wielu domach jeszcze do późna trwały prace porządkowe i tak też będzie dzisiaj. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie.
12: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Ruszył przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą. Inwestycje prowadzi Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie. Nowoczesny obiekt będzie miał ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i zostanie wyposażony m.in. w zaplecze techniczne, miejsca postojowe, drogę pożarową, maszt telekomunikacyjny oraz wiaty gospodarcze. Zgodnie z założeniami nowa strażnica ma zostać oddana do użytku 1 grudnia 2028 roku. Inwestycja ma poprawić warunki pracy strażaków i zwiększyć gotowość operacyjną służb ratowniczych w regionie.
12: To są wiadomości z Podhala.
7: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem przypomina o kolejnej dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Produkty będzie można odebrać jutro oraz 30 czerwca w godzinach od 10 do 14 w magazynie mieszczącym się na parterze Zakopiańskiego Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusiewicza. trasie 35A. Uprawnieni mieszkańcy powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości, a w przypadku odbioru przez inną osobę odpowiednie upoważnienie. Program pomocy żywnościowej realizowany jest do końca września. Nowe osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem. Tyle z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Dziś zarzuty usłyszeć ma 49-latek z Mierzawy. W Świętokrzyskiem podejrzano o zabójstwo teścia i, jak mówiliśmy, ciężkie zranienie teściowe.
13: Ściganego od piątku mężczyznę kieleccy policjanci zatrzymali wczoraj wczesnym popołudniem nieopodal jego domu. O szczegółach Krzysztof Zasada.
14: Dariusz R. noc spędził w izolacji pod policyjną strażą. Wcześniej po zatrzymaniu trafił do szpitala, bo był bardzo wycieńczony. Jak mówił komendant wojewódzkiej policji z Kielc Zbigniew Nowak, podczas interwencji funkcjonariuszy nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
15: Coś mówił, tak, przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
14: Te zarzuty usłyszeć ma dziś w prokuraturze w Jędrzejowie. Zostanie też przesłuchany, grozi mu dożywocie.
13: We wtorkowy poranek kończą się mundialowe mecze poniedziałku.
16: Tak jest.
13: Wcześniej mieliśmy popisowe mecze wielkich futbolowych nazwisk.
16: Lionel Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Ten ostatni z dwoma trafieniami. Norwegia wygrywa z Senegalem 3-2. No i po meczu razem z kibicami ruszyła Łódź Wikingów na stadionie West Rutherford. Skandynawowie już pewnie udziału w 1/16 finału.
13: Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0.
16: Ulewa z piorunami przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w tym spotkaniu, ale nie popsuła dobrej zabawy na stadionie miejscowych Eagles. Odnotujmy dwie kolejne mundialowe bramki Kyliana Mbappé.
13: No to jeszcze ten trzeci, Messi.
16: Argentyńczyk Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii. Uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata, co czyni go samodzielnym rekordzistą wszechczasów. No i to była ta rekordowa chwila. Gdy Argentyńczyk trafił bramki. 40 lat od strzelania gola ręką Boga przez Maradona. Messi trafia i śrubuje rekord wszechczasów.
6: W Zakopanem nad ranem mieliśmy 11 stopni, a tak wynika z informacji synoptyków. Zresztą na Podhalu taka temperatura niemal wszędzie się pojawiała. W ciągu dnia wzrośnie do 22, w Nowym Targu do 24. Taki komfort termiczny będziemy odczuwali jeszcze jutro. Uwaga, od piątku temperatura zacznie rosnąć i w niedzielę nawet w Zakopanem pojawić ma się 30 stopni. W pozostałych częściach regionu ponad tę granicę wyskoczą termometry.
17: Miłośniczka lata i wysokich temperatur już w studiu. Tak, Ewelina Kroczek, dzień dobry.
6: No i szukający cienia Marek Bo.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. My zaglądamy do horoskopu.
1: I na początek zodiakalne ryby. Dziś dobrze wyjdzie ci rozmowa, której od jakiegoś czasu unikałaś albo odkładałeś na później. Ktoś bliski może też przypomnieć ci, że nie wszystko trzeba brać na siebie i czasem warto po prostu odpuścić.
0: Panna, to dobry moment, żeby zamknąć jakiś drobiazg, który od dawna cię drażnił i niepotrzebnie zajmował głowę. Po południu możliwa miła wiadomość albo spotkanie, które poprawi ci humor bardziej niż kawa i ciastko razem wzięte.
1: Lew, a dziś możesz znaleźć się, drogi lewie, w centrum wydarzeń, nawet jeśli wcale tego nie planowałeś. Ktoś będzie liczył na twoje zdanie, więc warto powiedzieć wprost, czego chcesz, zamiast tylko znacząco unosić brew.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Zazwyczaj o tej porze raz jeszcze zerkamy do kalendarza, a tam ważne święto, dzień taty. No tak, są od misji specjalnych, otwierają słoiki, rozpalają grilla, twierdzą, że to się jeszcze da naprawić. Mecz z nimi można obejrzeć, pograć w piłkę, no fajnie.
0: Tak, to jest ten dzień, żeby powiedzieć dzięki tato, fajnie, że jesteś.
1: A my za kilka chwil sprawdzimy, jak dzień ojca świętował Messi.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
8: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
7: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.
0: Dzisiaj w Zakopanem i dość spokojnie, poranek jeszcze z chmurami, potem przejaśnienia i rozpogodzenia. W środę będzie bardzo pogodnie, od czwartku tylko i wyłącznie błękit. No i pod koniec tygodnia niewykluczone, że znów pojawią się burze. Przypomnę, pod koniec tygodnia również pojawią się upały. Na przykład w Nowym Targu będzie to nawet 33 stopnie w niedzielę.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Dzisiaj Dzień Taty, pamiętajcie, w Argentynie obchodzono go przedwczoraj, a wczoraj Lionel Messi zrobił swojemu tacie prezent idealny w meczu z Austrią. Strzelił 2 gole i został rekordzistą mundiali, bo to 17. i 18. bramka na mundialach.
0: A tato Messiego może świętować podwójnie, bo jest nie tylko tatą Leo, ale też jego pierwszym doradcą od wielkich decyzji, kontraktów i życiowych zakrętów.
1: A sam Leo też ma 3 synów i pokazuje swoim chłopakom, że Dzień Taty to najlepiej strzelić 2 gole w meczu i pobić rekord świata.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
18: Po reklamie.

0: to wiem.
1: 23 dzień czerwca, mamy wtorek, a jeśli chodzi o myśl przewodnią, no to dziś nie może być inna.
2: Tak, brzmi to mniej więcej w te słowa. Tata, pierwszy bohater syna, pierwsza miłość córki.
1: Coś w tym jest.

0: prawda? Pozdrawiamy tatusiów, wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta i sprawdzamy, no tak, to już ten czas. Zapraszamy was na wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. 14-letni motocyklista ranny po zderzeniu z autem w Bańskiej Niżnej. Oberwanie chmury nad Białym Dunajcem. Wójt apeluje do mieszkańców. W drugiej części serwisu dziś decyzja w sprawie wojskowego Schengen, czyli możliwości szybkiego przemieszczania żołnierzy. Anna Grudek. Zapraszam.

0: 1064.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Wtorek, 23 czerwca, już 8 na zegarach. Przed nami kolejne wiadomości.
6: Anna Grudek. Zaczynamy. 14-letni motocyklista ranny w wypadku w Bańskiej Niżnej. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ulicy Papieskiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 32-letni mieszkaniec gminy Szaflary, wyjeżdżając Audi z posesji, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu jednośladem. Motocyklem kierował 14-letni mieszkaniec gminy Szaflary. Nastolatek został przewieziony do szpitala w Nowym Targu. Policjanci ustalili, że chłopiec nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Kierowca Audi był trzeźwy. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Mieszkańcy gminy Biały Dunajec wciąż mierzą się ze skutkami wczorajszych nawałnic, które spowodowały liczne lokalne podtopienia. Pod wodą znalazły się drogi i posesje. W działaniach udział brało ponad 140 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wielu domach jeszcze do późna trwały prace porządkowe. Tak też będzie dzisiaj.
8: Nasze działania w pierwszej fazie skupiły się na tym, żeby jak najszybciej przekierować wodę z ulicy Miłośników Podhala do koryta rzeki Dunajec, co było możliwe z wykorzystaniem takich po prostu przesieków pól pomiędzy budynkami i jednocześnie jak najwięcej zabezpieczeń posesji, żeby uratować jak najwięcej budynków. Mamy 20 lokalizacji, 20 budynków, które zostały zalane, gdzie posesje zostały zasypane żwirem.
6: Mówił rzecznik prasowy Zakopiańskiej Straży Pożarnej Krzysztof Leja. Gmina Biały Dunajec wystosowała apel do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i dokumentowanie strat.
9: Te straty są potężne, nie spodziewaliśmy się takiej nawałnicy. Mamy informacje o kilku podtopieniach domów. Oczywiście nie mówię tutaj już o ubytkach w drogach.
10: Czy gmina w jakiś sposób może pomóc mieszkańcom?
9: Zadysponowaliśmy wszystkie jednostki Straży Pożarnej, współpracujemy ściśle z Państwową Strażą Pożarną, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy zwołany sztab kryzysowy, jesteśmy w kontakcie z wojewodą i odbieramy na bieżąco alerty od mieszkańców. Bardzo proszę tutaj mieszkańców o dokumentowanie strat. Będziemy pomagać na bieżąco mieszkańcom, by odzyskać ich dobytek.
6: Z wójtem gminy Biały Dunajec Marcinem Ganderą rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne są szczególnie niebezpieczne w górach. Ostatnio przekonali się o tym turyści w Tatrach. Więcej na ten temat w wiadomościach o 9.
7: To są wiadomości z Podhala.
6: Już wkrótce w Zakopanem ruszą bezpłatne wakacyjne zajęcia koszykarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Spotkania będą odbywały się w każdy piątek lipca na boisku w Parku Miejskim. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zajęciami. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Tyle wiadomości z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen.
4: Dzisiaj o 9.30 połączone Komisje Bezpieczeństwa i Transportu zagłosują nad pakietem przepisów, które mają ułatwić szybsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
0: Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, co to oznacza dla Polski.
11: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym. Na nowych regulacjach może szczególnie skorzystać Polska. Przez nasz kraj przebiegają 3 z 4 strategicznych korytarzy mobilności wojskowej, a ich rozbudowa będzie wsparta miliardami euro z nowego unijnego budżetu. Bruksela proponuje na ten cel ponad 17 miliardów euro. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku.
4: O obronie Europy mówi też Donald Trump.
0: Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, by chronić Europę. Tak przekonał Donald Trump dziennikarzy w gabinecie owalnym Białego Domu i ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparło Amerykanów podczas wojny z Iranem. Wiecie co? Włochy zachowały się bardzo źle i inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów dolarów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO. A oni nie byli przy nas. Pomyślcie o tym, skarżył się prezydent USA, zaznaczając, kraje europejskie powiedziały nam, nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy.
4: Jutro Trump spotyka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte.
0: A czy prezydent Ukrainy pojawi się pojutrze w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy? Pytanie wciąż bez odpowiedzi.
4: Wczoraj doradca Wołodymyra Zełenskiego do spraw komunikacji, Dmytro Łytwyn, stwierdził, że sprawa jest analizowana. Prezydenta Polski nie będzie, bo jak stwierdził prezydencki minister Martin Przydacz, Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia.
0: W niedzielnym wywiadzie, na który powołuje się portal Ukraińska Prawda, Wołodymyr Zełenski potwierdził natomiast, że proponował spotkanie Karolowi Nawrockiemu. Chodziło o wyjaśnienie sprawy nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Dzisiaj w Zakopanem dość spokojnie. Poranek jeszcze z chmurami, potem przejaśnienia i rozpogodzenia. W środę będzie bardzo pogodnie. Od czwartku tylko i wyłącznie błękit. No i pod koniec tygodnia niewykluczone, że znów pojawią się burze. Przypomnę, pod koniec tygodnia również pojawią się upały. Na przykład w Nowym Targu będzie to nawet 33 stopnie w niedzielę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Mundial i pogoda, te tematy cieszą się oczywiście popularnością.
5: My w tej godzinie też do nich nawiążemy.
12: Ewelina Kraczek
5: i Marek Moc.
12: Zapraszamy.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam, Marek, że na mundial dotarł najbardziej cierpliwy kibic świata, Lumumba Bea z Demokratycznej Republiki Konga.
0: Aha, to ten fan, który przez całe 90 minut stoi nieruchomo z uniesioną ręką, oddając hołd jednemu z bohaterów walki o niepodległość Konga, rozumiem.
1: Tak, tak, to ten. Podziwiamy, naprawdę, bo zdecydowanie łatwiej jest kibicować skacząc, śpiewając i trąbiąc, niż stojąc jak żywy pomnik. Radio Alex.

0: domu Eko Podhale.
1: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
0: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
0: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
0: 733-049-049.
3: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
4: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
3: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
13: Warunki Biometeo na Podhalu dzisiaj dość sympatyczne, ciśnienie stabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Biometr jest korzystny, wiatr raczej słaby i umiarkowany, wieje z kierunków północnych, taką przyjemną bryzę nam przyniesie. Temperatura maksymalna dzisiaj 22 stopnie, podobnie ma być jutro, o 2 stopnie więcej w Nowym Targu, ale końcówka tygodnia, przypomnę, to już upały z temperaturą nawet powyżej 30 stopni.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Najkrótsza noc w roku już za nami, a razem z nią odwieczne pytanie. Czy ktoś znalazł kwiat paproci?
0: Leśnicy z Nadleśnictwa Opole twierdzą, że tak. Choć zamiast magicznego kwiatu była paproć z liści, które tylko z daleka wyglądają jak kwiaty.
1: Teraz tylko czekać na szczęście, bogactwo i dostęp do ukrytej wiedzy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Gotuj się na piękne.

0: 164.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Po reklamie.
13: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: 23 dzień czerwca, mamy wtorek. Sprawdźmy, co tego dnia działo się lata temu.
1: O proszę, w 1873 roku w Gdańsku uruchomiono tramwaj konny.
0: W 1966 ukazał się ostatni pośmiertny zbiór opowiadań Jana Fleminga o przygodach Jamesa Bonda.
1: A w 1986 Wanda Rutkiewicz dokonała pierwszego polskiego i kobiecego wejścia na szczyt drugiej najwyższej góry świata K2 w paśmie Karakorum.
0: A te najbardziej aktualne informacje za chwilę u nas. Zostańcie z nami.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Podtopienia na Podhalu po nawałnicy ucierpiała także gmina Poronin. Burze i ulewy szczególnie niebezpieczne wysoko w górach. W części z kraju i ze świata kolejna akcja CBŚP. Rozbili grupę przestępczą działającą na Śląsku i w Małopolsce. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dealerzy.

0: Łomży, BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alektos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Moi pokochani, na świecce wiadomości z Potsdam, czyli Tater. Macie ochotę sprogować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Białcańskiej Remizy w Białce Daczańskiej. Czeka na was syćku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę na świecy, na nosy, piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł, nie może was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki, bycie z nami, haj!
4: Po reklamie.
5: Minęła już godzina 10, jest wtorek, to 23 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
6: Anna Grudek, zapraszam. Gwałtowna ulewa, która spowodowała w Białym Dunajcu liczne podtopienia budynków, posesji i dróg, wyrządziła poważne szkody także w gminie Poronin. Jak poinformowała wójt Anita Żegleń, najbardziej ucierpiała ulica Piłsudskiego i boczne drogi prowadzące w kierunku Galicowej Grapy i Orawcowej Grapy. W niektórych miejscach pobocza i drogi są podmyte. Władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Zdjęcia i filmy z wczorajszego oberwania chmury nad Białym Dunajcem mamy na naszej stronie radioalex.com.pl. Do tematu skutków ulewy będziemy w Radiu Alex oczywiście wracać. A późna wiosna i lato może charakteryzować się w górach gwałtownymi zmianami pogody. Poranne słońce i wysoka temperatura przy dużej wilgotności powietrza mogą nagle, zwłaszcza w południe, przejść w deszcz, grad, a nawet gwałtowne burze. Recepta na ich uniknięcie w górach jest prosta, przekonuje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podstawa to sprawdzenie prognozy, stosowanie się do alertów pogodowych i wczesne wyjście na górskie szlaki.
7: Powinniśmy wyjść bardzo wcześnie rano i jeżeli mamy zamiar bezpiecznie chodzić po Tatrach, no to niestety musimy nawet na wczasach wstać bardzo wcześnie rano. Przypominam, że park jest czynny od świtu do zmierzchu, czyli możemy na szlak ruszyć po godzinie 4:00. Tego czasu jest bardzo dużo, więc jeżeli te opady, burze prognozowane są na przykład na 12:00, to mamy 8 godzin, żeby zrealizować jakiś cel, wycieczkę, no i bezpiecznie wrócić do domu czy do schroniska.
6: Oprócz gwałtownych burz w górach niebezpieczne są również gwałtowne ulewy, które sprawiają, że szlaki mogą zamienić się w górskie potoki.
7: W ostatnim czasie też pokazała pogoda, że intensywne opady deszczu mogą być zagrożeniem. To widzieliśmy filmiki ze szlaku na Rysy, gdzie szlaki tak naprawdę zaczęły przypominać potoki. Turyści schodzili gdzieś po łańcuchach, koło nich lała się woda i to nie troszkę tej wody, tylko można powiedzieć, że no jakby te żleby wezbrały dosyć mocno. No i to też jest zagrożenie, dlatego że ta woda nie ze sobą skały, kamienie, którymi możemy dostać. No i jakby tutaj ponieść jakiś uszczerbek na zdrowiu, a nawet życiu.
6: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: To są wiadomości z Podhala.
6: Na podstawie najnowszej ekspertyzy dendrologicznej w Zakopanem zalecono usunięcie 4 drzew stanowiących potencjalne zagrożenie, wykonanie dodatkowych badań dla kolejnych 4 oraz pielęgnację 69 drzew. Jak podkreślają urzędnicy, specjaliści każdorazowo analizują stan nasad, zanim podejmą decyzje dotyczące dalszego postępowania. W ostatnim czasie w przestrzeni miejskiej pojawiły się nowe nasadzenia rodzimych gatunków, m.in. limby, buki, wiązy i klony. Nowe nasadzenia wykonano m.in. przy ulicy Chramcówki, Kościuszki, Krupówki, Podhalańskiej, na Placu Niepodległości oraz przy ulicy Przewodników Tatrzańskich. Mężczyzna przewrócił się na pasach w Nowym Targu. Pomogli świadkowie i policjanci. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski Szewski z pozostałymi wiadomościami.
4: Grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na Śląsku i w Małopolsce rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Krakowa i Oświęcimia.
9: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada z nami w Faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień Co wiadomo już o działaniach podejrzanych?
10: Członkowie grupy mają odpowiadać za rozboje, pobicia, niszczenie mienia, a także za nielegalną produkcję narkotyków, ich przemyt i rozprowadzanie. Wiadomo, że te przestępstwa popełniane były od 2023 roku w województwie śląskim i małopolskim. Podczas akcji mundurowi zatrzymali 8 osób, 2 doprowadzono z zakładów karnych. W trakcie przeszukań znaleziono 4 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dodatkowo granat hukowy, czarny proch oraz odczynniki i sprzęt do produkcji amfetaminy. Zatrzymanym postawiono w sumie 50 zarzutów i wszyscy trafili do aresztu.
4: 2 śledztwa wszczęte w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
9: Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł.
4: Drugie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
11: Władze ratusza będą przesłuchiwane w zakresie tego drugiego śledztwa. Mamy bardzo dużo pytań do różnych osób, między innymi z nadzoru tego szpitala, z zarządu szpitala, do władz warszawskiego ratusza, które były odpowiedzialne za nadzór nad tym podmiotem.
9: Postępowania dotyczą sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, do niedawna także radnego Koalicji Obywatelskiej.
4: Kacprzyk w szpitalu zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
9: Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. A na mundialu wszystkie mecze poniedziałku zakończone we wtorek o 7 rano polskiego czasu.
4: W Santa Clara w Kalifornii Jordania ostatecznie przegrała z Algierią 1-2. Jordańczycy dobrze mecz rozpoczęli, prowadzili po pierwszej połowie, ale potem 2 trafienia Algierczyków. No i szkoda tego tłumu rozgoryczonych kibiców w Ammanie. Przed piątą rano zgromadzili się w centrum miasta, by kibicować swojej drużynie.
9: Nasza ma, czyli rycerscy po fazie grupowej, żegnają się z mundialem.
5: Warunki biometeo na Podhalu dzisiaj dość sympatyczne, ciśnienie stabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Biometr jest korzystny, wiatr raczej słaby i umiarkowany, wieje z kierunków północnych, taką przyjemną bryzę nam przyniesie. Temperatura maksymalna dzisiaj 22 stopnie, podobnie ma być jutro, o 2 stopnie więcej w Nowym Targu, ale końcówka tygodnia, przypomnę, to już upały z temperaturą nawet powyżej 30 stopni.
12: Wtorkowy poranek, dziś Dzień Tata, że za niedługo zaprosimy Was na kawę z plotką.
5: A to będzie także o słynnych ojcach, którzy ten dzień także obchodzą.
12: Ewelina Kroczek.
5: I Marek Moc.
12: Bądźcie z nami.
8: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To co, kawa z ploteczką?
0: Proszę bardzo.
1: A że dziś świętują ojcowie, więc w show biznesie też zrobiło się wyjątkowo rodzinnie, albo przynajmniej symbolicznie, bo podobno król Karol III chce ocieplić relacje z Harrym i miał zaproponować się jemu i jego rodzinie nocleg w jednej z królewskich rezydencji podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.
0: Czyli zamiast nie odzywam się do ciebie, może być klasycznie. Wpadajcie, pokój gościnny czeka.
1: Od razu inaczej to wszystko brzmi. A u Beckhamów też rodziny roller coaster. Dawid wrzucił z okazji nie ojca zdjęcia z dziećmi, także z Brooklynem, z którym podobno jest teraz na chłodniejszym etapie relacji. No i napisał pięknie: bycie tatą to moje najważniejsze zadanie.
0: Tak, to święto ma wielką moc.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
8: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
7: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
3: Synoptycy zapowiadają na poranek małe zachmurzenie, okresami wzrastające do umiarkowanego i całkowitego. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 23 do 26 stopni, a wysoko w Tatrach około 13 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z północnego zachodu i północy, a wysoko w górach słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Teraz tyle o pogodzie, kolejna prognoza po wiadomościach o 10.00.

0: takes me home. To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Nie wiem, czy widziałeś, ale na wczorajszym meczu Argentyny z Austrią show skradły nie tylko gole Messiego, ale także jego stuletnie fanka. Przyszła na stadion w biało-błękitnej koszulce z transparentem stuletnia fanka Messiego i od razu podbiła serce kibiców.
0: Tak, kojarzę. I to nie był jej pierwszy raz, bo w internecie jest już znana jako gangsterska babcia. Wcześniej prosiła Messiego na transparencie, żeby się z nią ożenił. Tak po prostu.
1: No bo proszeka bezpośrednia. Messi, kolejna bramka dla gangsterskiej babci. Koniecznie, zasłuży.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka w

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
11: Radio Alex.

0: nie wiem, czy wiecie, ale od wczoraj do 2 lipca, więc czasu sporo, warto patrzeć w niebo. Rój botydów staje się aktywne, a niebo nad naszymi głowami zapełnia się żarzącymi, spadającymi gwiazdami.
1: Tak patrzę, w najbliższych dniach chmury raczej tego widowiska zasłaniać nie powinny, ale sprawdzimy to w prognozie pogody. A za chwilę, punktualnie o 10:00, przekażemy wam kolejne wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Piorun uderzył w urząd gminy Poronin. Również w tej części naszego regionu potężna ulewa dała się we znaki. W części z kraju i ze świata wracamy do pytań o udział prezydenta Ukrainy w konferencji na temat odbudowy tego kraju, jaka ma się odbyć w Gdańsku. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskasz.

0: zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Minęła już godzina 10, jest wtorek, to 23 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
8: Anna Grudek. Zaczynamy. Wczorajsza burza dokonała zniszczeń również w gminie Poronin. Najgorsze z nich to podtopione budynki i zalane drogi. Piorun uderzył również w piorunochron na budynku gminy. Są problemy z internetem. Na szczęście serwery nie zostały uszkodzone. Najbardziej ucierpiała ulica Piłsudskiego i boczne drogi prowadzące w kierunku Galicowej Grapy i Orawcowej Grapy.
9: Myśmy wczoraj po południu zabezpieczali. My te drogi z części był usuwany na nos w postaci kamieni. Jeśli chodzi o same budynki tutaj przed stacją w Poroninie, też było sporo wody. Nie zdążyły wszystkie kratki zbierać tej wody. Ośrodek zdrowia troszkę ucierpiał, ale tam bardzo szybko opanowano sytuację. Przyjechała straż pożarna. Nasz piorunochron przyjął uderzenie pioruna i niestety część naszych sprzętów troszkę szwankuje. Dzisiaj mamy problemy z internetem.
10: Czy jakieś prywatne posesje zostały zniszczone? Czy były takie sygnały?
9: Były zalane piwnice właśnie w okolicach ulicy Piłsudskiego. Natomiast strażacy cały czas działali na miejscu, wypompowywali wodę, także myślę, że udało się wszystko do godzin takich. No ja jeszcze byłam około godziny 18:00. To już właściwie ostatnie sprzątania były w piwnicach.
8: Z wójt gminy Poronin Anitą Żegleń rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
8: Mężczyzna przewrócił się na przejściu dla pieszych w Nowym Targu i doznał urazu głowy. Z pomocą ruszyli policjanci oraz świadkowie zdarzenia. Do tej groźnej sytuacji doszło w miniony piątek tuż po południu przy osiedlu Bór. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce, udzielili 59-latkowi pomocy i opiekowali się nim do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej reakcji osób będących na miejscu poszkodowany szybko otrzymał pomoc, a następnie został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
11: To są wiadomości z Podhala.
8: W najbliższy czwartek w Nowotarskim Centrum Kultury o godzinie 18:00 w ramach cyklu MCK na walizkach rozpocznie się kolejne slajdowisko.
12: Ten wieczór to Paulina Lewandowska i jej opowieść o Argentynie, bo jak mówi, w większości osób kojarzy się ten kraj z piłką nożną, tangiem czy bezkresnymi przestrzeniami Patagonii. Tymczasem jej Argentyna woli folklor i mieni się tysiącem kolorów magicznej i mało poznanej przez turystów północy. Kim jest Paulina Lewandowska? Między innymi latynoamerykanistką, pilotem wycieczek czy też autorką bloga, ale przede wszystkim zakochaną w Ameryce Łacińskiej. Mieszkała między innymi w Brazylii i w Peru, a w ostatnich latach jej drugim domem stała się właśnie Argentyna,
8: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. W kolejnym serwisie wrócę do Was między innymi z ostrzeżeniem przed utrudnieniami drogowymi w Gliczarowie Górnym. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Zaczynamy od dyplomatycznej gry z orderem Orła Białego w tle.
14: Według szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyra Zełenskiego zabraknie na rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
15: Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
16: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako prezydenta?
15: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zjednoczonych, no i okazuje się, że no nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
13: Zbigniew Bogucki, gość Tomasza Terlikowskiego, potwierdzał jednocześnie, że order odesłany przez Wołodymira Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
14: Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ.
13: 11 lipca przypominamy rocznicę zbrodni wołyńskiej, rocznicę Krwawej Niedzieli, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały jednocześnie blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
14: Były ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w kontekście ostatnich napięć polsko-ukraińskich ma prostą receptę.
6: Może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
14: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych, około 1000 osób przesłuchanych. Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje o swoich działaniach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
13: Łączymy się z Anną Kropaczek-Aniu. Dzień dobry. Co jeszcze przekazali śledczy?
17: Prokuratura poinformowała m.in. o powołaniu polsko-estońskiego zespołu śledczego, którego celem jest wymiana dowodów i koordynacja działań zmierzających do wyjaśnienia afery. Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie Zonda Krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych, przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: W prognozach na dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Synoptycy zapowiadają na poranek małe zachmurzenie, ale od czasu do czasu chmur na niebie będzie pojawiało się więcej. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 22 stopni, a w Nowym Targu około 26 stopni Celsjusza. Noc początkowo ma być pochmurna, potem ma się rozpogodzić.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: Wakacje tuż, prawie już. A czy zastanawialiście się kiedyś, co znaczy wasze imię w innym języku?
7: A może warto wiedzieć tuż przed wyjazdem.
19: Sprawdzimy w tej godzinie. Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc. Zapraszamy.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Walizki prawie spakowane, kierunek wakacje, ale uważajcie, za granicą wasze imię może brzmieć dość oryginalnie.
0: Dokładnie, jeśli masz na imię Ola i jedziesz do Hiszpanii, to krzycząc na plaży cześć, jestem Ola, lokalni usłyszą po prostu cześć, jestem cześć.
1: No tak, tak to może brzmieć. Gorzej ma na przykład Kamila w Bułgarii, tam Kamila oznacza po prostu wielbłąd. Więc lokalny barman może się mocno zdziwić, kto zamawia coś do picia.
0: Słyszałem też, że Maja, w zależności od akcentu, w Bułgarii oznacza imię albo drożdże.
1: Tak, akcent robi różnicę. Jeśli chcielibyście coś dorzucić w temacie wpadek językowych na wakacjach, to nasz formularz kontaktowy oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
15: Co mówią Twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
16: Wolę życie w biegu i w obiegu.
17: Pieniądz musi krążyć.
18: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
15: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
19: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.
11: Wtorek na Podhalu ma być w miarę pogodny. Według obecnych prognoz nigdzie nie powinno padać. Chwilami małe i umiarkowane zachmurzenie będzie jednak wzrastało do dużego.
3: Temperatura maksymalna w Kościenisku wyniesie około 21 stopni, a w Białym Dunajcu około 23 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby wiatr z północnego zachodu i północy, a wysoko w górach słaby i umiarkowany z kierunków północnych.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przypominamy dziś Dzień Ojca, a jak się okazuje, rekordzistów w tym temacie wiele źródeł podaje, że najstarszym ojcem w historii był Amerykanin James Smith, który podobno został tatą w wieku 101 lat, choć oficjalnie tego nie potwierdzono.
0: Tak, ale za to według Księgi Rekordów Guinnessa pewniakiem jest Australijczyk Les Coley, który doczekał się syna mając 92 lata i 10 miesięcy.
1: Pograć w piłkę z dzieciakami raczej nie poszli, ale miłość nie zna granic ani wieku.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Po reklamie.

0: To wtorkowy poranek. Chociaż dla niektórych to już przedpołudnie, a my o tej porze przypominamy, kto świętuje. Tatusiowie, oczywiście. Pozdrawiamy Was serdecznie. No i jeszcze jedna ważna data w kalendarzu. Dzień wędkarza.
1: Można to połączyć dwa w jednym, tak więc takiej ryby wszystkim ojcom życzymy. Oprócz tego na liście solenizantów dzisiaj znaleźli się Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltruda, Agrypina i Atanazy. Od nas najlepsze życzenia.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex ostrzeżenie przed drogowymi utrudnieniami w Gliczarowie Górnym. Pojawi się też temat psów na górskich szlakach. Nie wszyscy stosują się do zasad. W części z kraju i ze świata wojskowe Schengen przyjęte. Posłuchajcie relacji z Brukseli. Anna Krudek, warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Moi pokochani, na świecce wiadomości z Podsamczki Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Białcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Przekona Was Syćko, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskim potraw, smaków i napojów. A do końca będzie Wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę na świecie, na nowszej piosenki Śmiarno-Góralecka. Z tym jedynie 40 zł. Nie może Was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i

0: prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
2: Dziś wtorek to 23 dzień czerwca, już 11, przed nami kolejne wiadomości.
3: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. Uwaga, jutro i pojutrze odcinek ulicy Tatrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Fiśkowa Dolina w Gliczarowie Górnym będzie zamknięty. Powodem utrudnień jest budowa kanalizacji deszczowej. I zostajemy na drogach. 66 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w Nowym Targu. Na początku czerwca policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą Parkuj Bezpiecznie. W trakcie akcji ujawniono 66 przypadków nieprawidłowego parkowania, w tym 16 pojazdów pozostawionych w rejonie przejść dla pieszych, co szczególnie wpływa na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Działania Parkuj Bezpiecznie będą kontynuowane.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Psy mają zakaz wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chyba jednak nie wszyscy o tym wiedzą. W minioną niedzielę w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie zagubionego w wąwozie Kraków czworonoga. Takie zdarzenie można zgłosić również strażnikom parku.
5: Czasem one niekoniecznie są bezpańskie, mają jakichś właścicieli, tylko gdzieś uciekły, zgubiły się. Zdarza się, że zawędrują też w teren wysokogórski. Potem są przerażone, bo ta osoba, za którym ten pies szedł, wędrował, no to poszła sobie w teren, który na przykład przerasta już techniczne możliwości psa. No więc on idzie za innymi turystami. Niektórzy turyści interesują się takimi sytuacjami, wzywają nasze służby, co oczywiście jest zachowaniem poprawnym, no bo tutaj jeżeli nie mamy pewności, co to jest za pies, no to jednak lepiej zadzwonić na straż parku, która powinna nam pomóc i doradzić, co w takiej sytuacji robić.
3: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do tematu psów w górach jeszcze dzisiaj w Radiu Alex wrócimy.
4: To są wiadomości z Podhala.
3: Już dzisiaj Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na wieczór na Harendzie. Tym razem gośćmi w saloniku Marii i Jana Kasprowiczów będzie duet autorów serii kryminałów retro. Będą opowiadali o swojej najnowszej książce, która właśnie została nominowana do Literackiej Nagrody Zakopanego.
6: Szaleństwo i śmierć spłyną z gór, ostrzega w tytule najnowszego kryminału Maryla Szymiczkowa, a właściwie jej plenipotenci Jacek Denel i Piotr Tarczyński. Tym razem, żeby rozwikłać sprawę pewnego morderstwa, bohaterka trafia do Zakopanego. Poznaje uzdrowisko od podszewki, surowym okiem ocenia tutejsze stosunki, które wcale nie tak bardzo zmieniły się na przestrzeni wieku. Fortelem zdobywa salony znanych Zakopiańczyków, nie boi się zaglądać do góralskich chałup. Spotkanie z autorami będzie okazją do rozmowy nie tylko o ich ostatniej książce, ale również o całej serii przygód detektywki w spódnicy.
3: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska, która poprowadzi rozmowę. Początek spotkania o godzinie 18. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata, a w samo południe Władek Biały zaprasza na serwis po góralsku.
7: Zaczynamy od wojskowego Schengen.
8: Europosłowie poparli kilkadziesiąt minut temu przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej.
7: Katarzyna Szmańska-Borgino, nasza brukselska korespondentka z aktualnymi faktami z Brukseli. Kasiu, przypomnijmy, co dla nas oznacza to wojskowe Schengen.
9: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni. Już w 2028 roku ma też powstać bezpieczna platforma do elektronicznej obsługi takich transportów, czyli o 2 lata wcześniej niż proponowała Komisja Europejska. Dla Polski istotne jest również, że nowe przepisy są w pełni zgodne z procedurami na to.
8: Czynniki społeczne mają porównywalny wpływ na nasze zdrowie jak czynniki genetyczne, tak przekonują naukowcy z Nowego Jorku.
10: Wyniki ich badań pokazują, że środowisko, tryb życia, zasoby czy relacje społeczne powinny być przy ocenie ryzyka pewnych chorób brane pod uwagę równie poważnie jak uwarunkowania genetyczne.
7: W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
7: Te doniesienia, Grzegorzu, mają istotne znaczenie dla profilaktyki.
10: Tak, XXI wiek przyniósł gigantyczny postęp badań genetycznych, ale doniesienia badaczy Icahn School of Medicine sugerują, że dopiero uwzględnienie niewielu nawet drobnych czynników społecznych i środowiskowych pozwala precyzyjnie wskazać, kto jest w istotny sposób zagrożony konkretnym schorzeniem. W swoich analizach brali pod uwagę około 100 takich czynników, w tym tak rzadko oceniane jak samotność, i zauważyli, że mają na nasze zdrowie porównywalny lub w niektórych wypadkach nawet większy wpływ niż powszechnie stosowane wskaźniki genetyczne. Ich analiza objęła 6 powszechnie występujących dolegliwości: astmę, przewlekłą chorobę nerek, chorobę wieńcową, podwyższony poziom cholesterolu, raka piersi i raka prostaty. Przekonują jednak, że nowoczesne techniki analizy danych powinny szybko rozszerzyć wiedzę na wiele innych chorób.
3: Dzisiaj na Podhalu powinniśmy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, wzrastającego miejscami do całkowitego. W najcieplejszym momencie dnia w Białce Tatrzańskiej termometry wskażą około 23 kresek powyżej zera. Na jutro synoptycy zapowiadają dużo słońca, miejscami ma być bezchmurnie. Jeśli prognozy się sprawdzą, w trakcie najbliższych dni poczujemy prawdziwe lato.
1: Wtorkowe przedpołudnie to co? W dniu wędkarza, nie na grzyby, tylko na ryby, tak?
2: Oczywiście, że tak, chociaż kiedy słońce wysoko, to raczej ryby głęboko ukryte pod wodą.
1: To może później. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
1: Do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
0: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Po reklamie.
18: Synoptycy zapowiadają na drugą część dnia małe, okresami umiarkowane i duże zachmurzenie. Jutro możemy liczyć na więcej słońca. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, później ma się rozpogodzić. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 11 do 13 stopni, a na szczytach Tatr około 8 stopni Celsjusza. Kolejne dni zapowiadają się słonecznie.
0: Radio Ale.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

0: pojawiają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest!
1: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Moi pokochani, na świeżce wiadomości z Włocławem, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie z piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Tylko na Wosyczku. Wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki. I przy tym zrobimy premierę na świeżce, nonowskiej piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Waś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
16: Wtorek, 23 dzień czerwca, wybiło południe. Czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Wtorkowe wydanie zacnąmy oczywiście informacjami z Białego Dunajca. Wczora wcesnym popołudniem uderzyła powódź błyskawiczna. Woda w ciągu paru minut zamieniła w potok ulicę Miłośników pod Holo i Witosa. Do walki z żywiołem zadysponowani zostali strażacy z całego powiatu tatrzańskiego. Łekielu w absolutnej większości przypadków straty nie są duże i najczęściej polegały na zalociu garaży, siuteryn i piwnic. Łekielu woda uszkodziła polne i siutrowe drogi. Strażacy musieli bronić te z budynków, który przyjął uderzenie wody płynącej z góry, w wyniku czego został częściowo podmyty. Strasznie intensywne opady nawiedziły oprócz Białego Dunajca też Suche, Poronin, Kazalo to została stacja PKP, Glycarów, Leśnice i Groń. Powódź błyskawiczna sprawiła, że w internecie pojawił się wysyp eksperckich komentarzy ukazujących dużą wszechstronność naszego społeczeństwa. W końcu nie od dziś wiadomo, że Polacy jak czasom mniej no doktorami czy sportowcami, bo wczoraj można było odnotować te

0: Prawdziwy wysyp hydrologów, którzy uteskowali na Donajcanów za rzekomy nadmiar betonu i za to, że dysc namyślał loć akurat nad Donajcem. W tym przypadku widzimy, jak na ręce, że przykładowy Zdzisiek ze Szczecina sporo na ten temat wie, tym bardziej, że żywioł najmocniej uderzył spól między Stołowym, Glecarowym i Donajcem, a tam, według niektórych internautów, najwyraźniej jest jeden betun. No to my jeszcze tego nie wiemy, ale w Szczecinie już wiedzą. Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy mają już dość pogodowych, mocnych wrażeń, jest taka, że najbliższe dni zapowiadają się znacznie spokojniej. Zmieniamy temat. W najbliższy piątek kończy się rok szkolny. Na terenie naszego województwa ruszy akcja Bezpieczne Wakacje. W stan wzmożonej aktywności postawione zostaną wszystkie służby, które będą czuwać nad bezpieczeństwem. Jak zwykle, szczególna uwaga będzie kładziono na stan techniczny autobusów, żeby zaś się nie okazało, że no tu jest łopana łyso, no ale tam zaś dzieci są nieciężkie, to tam jeszcze ten rogułap jeździ. Zresztą ja wiem, jelcz tu hamuje kiepce. I tak, że tam łopana i tak nic nie zmieni, nie? To jest guma porządno, to jest jeszcze Made in ta na Jugosławia, nie? W stan gotowości postawiony został też oczywiście sanepid, który czuwał będzie nad stanem surowek i kotletów. A nad grulami też? Nad grulami też, no ja.
1: Czuwa również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, by na przykład w internecie oraz na całodobowej linii 19-111 na bieżąco zbierane i przekazywane były informacje o ruchu i warunkach pogodowych na drogach.
0: Powiedziała Joanna Koczyńska-Chmiel. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej radioalex.pl. I wątkiem wakacyjnym kończymy dzisiejsze wydanie. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, tym razem już na szczęście lepszej. A teraz wiadomości ze świata.
2: Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełański nie przyjedzie do Polski. Prezydent Ukrainy, przypomnijmy, miał w czwartek wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełańskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Łączymy się z Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
2: Jakubie,
3: jestem.
2: Jakubie, właśnie, czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
3: Wiele na to wskazuje, jak usłyszałem nieoficjalnie zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje te konferencje. Trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełańskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
2: Jakubie, a wiadomo, kto jeszcze weźmie udział w tym wydarzeniu w Gdańsku?
3: Konferencję na pewno otworzy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z moich informacji wynika, że udział potwierdziły delegacje z 50 krajów. Na pewno do Gdańska przyjedzie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Litwy Gitanas Nausedy, a także premierzy Finlandii, Czech i Słowacji.
2: Trwa przesłuchanie Dariusza R., który w Mierzawie w Świętokrzyskiem miał zabić swojego teścia, a także ciężko ranić teściową. 49-latek, były policjant, został zatrzymany wczoraj po 3-dniowych poszukiwaniach. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy cię. Krzysztof, jakie ostatecznie zarzuty usłyszał ten mężczyzna?
4: Zgodnie z postanowieniem prokuratury Dariusz R. jest podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W ten sposób śledczy potraktowali to, co wydarzyło się w domu w Mierzawie. Teść podejrzanego nie żyje, teściowa w ciężkim stanie z licznymi ranami jest w szpitalu. Jeszcze wczoraj po zatrzymaniu 49-latek przyznał się policjantom do zabójstwa, dziś formalnie usłyszał zarzuty. Jak usłyszałem, najpewniej prokuratura wystąpi do sądu o przedłużenie mu aresztu, który do tej pory orzeczono na 14 dni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środa pogodowo powinna dać radę. Od rania przed nami sporo słonka i temperatury, które w skali od strasznie zimno do strasznie ciepło będziemy mogli określić jako wsomroz. Co to konkretnie znaczy? Ano znaczy to, że termometry pokazą 22 stopnie w Zakopanem, 23 w Sierockim, 25 w Nowym Targu. Następne dni coraz cieplejsze, by nie powiedzieć, że upalne. To sićko na dziś. My słyszymy się jutro niezmiennie w samo południe. Władysław Biały.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i polecam popołudnie w Radiu Alex. Tutaj dużo dobrej muzyki, jak zwykle. Zaczynam od muzyki Janusza Pilnego, potem też Europe i Ale Farben. No to ruszamy.

0: I jak się tam państwo miewają we wtorek? Ja przyznam szczerze, trochę kiepsko. Nie jestem przyzwyczajony do meczów na mundialu, które rozpoczynają się o 23, a potem trwają 4 godziny. Stąd trochę niewyspania w moim głosie, za co od razu przepraszam. Ale mam nadzieję, że 6 kawa i solidna porcja dobrej muzyki postawią mnie i przy okazji was na nogi i przywrócą na właściwe tory. Za chwilę o pogodzie, a później wspomniana muzyka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 164.
1: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
5: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko, 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: To pewne. Niskie ceny.

0: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Po reklamie.
7: Wtorkowe popołudnie z zachmurzeniem zmiennym, raczej już bez opadów deszczu, na termometrach okolice 19-20 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest wysokie, będzie sobie wolniutko spadać, a biometr w Zakopanem na razie jest ok, ale będzie się niestety pogarszał.

0: 23 dzień czerwca, no wiadomo, dzień ojca, najlepszego raz jeszcze. Jeśli tata wędkuje, słuchajcie, to podwójnie świętuje, bo dzisiaj także dzień wędkarza. Poza tym w kalendarzu świąt nietypowych takie oto okazje do celebrowania. Dzień owsianki, dzień maszyny do pisania. Ktoś jeszcze stuka w klawisze? Mamy dzień nawodnienia, no proszę pamiętać o piciu wody dzisiaj i przez kilka kolejnych dni. No i jest także dzień różowego flaminga. I tu taka ciekawostka, czy wiecie, że młode wykluwają się szare, jak brzydkie kaczątko, a koloru nabierają dopiero później? Może i wtorek koloru nabierze, kto wie, kto wie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.

0: Biedronka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Alex.

0: Dzisiaj Dzień Ojca. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce mamy ponad 7 milionów ojców. No mam nadzieję, że każdy dzisiaj otrzyma życzenia, prezenty czy choćby SMS-a od kochającej pociechy. A dla ojców, matek i dzieci zresztą też, nasze wiadomości już za chwilę.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Powiat tatrzański po burzy. Najwięcej zniszczeń w Białym Dunajcu. W ciągu doby spadło tam około 60 litrów deszczu. Nasz dyżurny synoptyk tłumaczy, dlaczego gwałtowna.

0: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach już godzina 13:00. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
12: Anna Grudek. Zapraszam. Po burzy, jaka przeszła wczoraj nad Podhalem, trwa usuwanie szkód. Do tej pory strażacy w całym powiecie tatrzańskim interweniowali 35 razy. Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, najbardziej ucierpiał Biały Dunajec, gdzie zalanych zostało 21 piwnic, a działania prowadzono łącznie przy 23 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W akcjach uczestniczyło 140 strażaków i 35 pojazdów pożarniczych. Teraz trwa ocena szkód oraz przygotowania do prac naprawczych.
13: Na miejscu udało się wczoraj wypompować wodę i w większości przypadków usunąć to, co woda przyniosła na posesję. Natomiast w kilku miejscach będą prowadzone interwencyjne prace budowlane, umacniające brzegi, naprawiające, tylko to już będzie w ramach urzędu gminy. Biały Dunajec to już będą ciężkie prace ziemne, budowlane, które będą musiały specjalistyczne firmy podjąć na miejscu, żeby po prostu umocnić te miejsca, gdzie zostały podmyte mocno i oberwane.
12: Mówił rzecznik Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Leja. W okolicach Białego Dunajca spadło w ciągu doby około 60 litrów deszczu. Paweł Parzuchowski, nasz dyżurny synoptyk, wyjaśnia, skąd wzięły się te intensywne opady i dlaczego wyrzuciły.

0: wyrządziły tyle szkód.
1: Powstały te groźne zjawiska na styku powietrza upalnego, zwrotnikowego i nieco chłodniejszego polarnomorskiego o większych zasobach wilgotności. Zwykle im wyższa temperatura, tym większa energia i potencjał tych zjawisk. No, w burzach w ciągu godziny dwóch spadło na Podhalu miejscami 40-50 i więcej litrów na metr kwadratowy. Mamy takie dane z Białki Tatrzańskiej, która jest położona najbliżej miejsc, gdzie spadło najwięcej opadu i tam w ciągu doby ponad 65 litrów zanotowaliśmy. No tam, gdzie powierzchnia Ziemi nie została przekształcona przez człowieka, ta naturalna retencja zadziałała, natomiast miejsca, które człowiek zabetonował czy w inny sposób zmienił, no niestety doszło do podtopień.
0: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Rekordowe opady na Podhalu odnotowano w latach 70. Wtedy spadło kilka razy więcej deszczu niż ostatnio w Białym Dunajcu. Teraz w Radiu Alex wracamy do tematu psów na górskich szlakach. Regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi wyraźnie, na jego teren wprowadzać ich nie można. Są jednak trzy wyjątki. Dotyczą one psów pasterskich, psów, które są przewodnikami osób niewidomych i psów ratowniczych, które wspierają działania TOPR.
2: Czy mały, czy duży pies zostawia ślad zapachowy, zostawia odchody. Odchody wiążą się z pasożytami. Te dzikie zwierzęta muszą przechorować. Wiąże się to z cierpieniem. To jest jeden z argumentów. Drugi, który był pokazany na Słowacji. Pies spuszczony ze smyczy czasem zdarza się, że wykopuje z nor świstaki. To też była przyczyna, że w nowym rozporządzeniu właśnie na Słowacji te psy mają ograniczony obszar występowania.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Anna Krudek, dziękuję za uwagę. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. Serwis o 14 poprowadzi Anna Kruszewska. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny z wiadomościami z kraju i ze świata.
3: Pilna odprawa rządu w związku z upałami. Posiedzenie przedstawicieli MSWiA, służb podległych ministerstwu oraz wojewodów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
4: No po pierwsze chodzi o wydanie rekomendacji przedstawicielom władz lokalnych, funkcjonariuszom służb, obywatelom, a także zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej w związku z upałami. Ci ostatni muszą na przykład przygotować się na możliwe awarie instalacji. Lokalne administracje mają zapewnić mieszkańcom infrastrukturę do schładzania. Chodzi chociażby o kurtyny wodne. Dla mieszkańców będą wydane rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
5: Zwracać będziemy uwagę na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń, innych sytuacji.
4: Mówił mi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Poza tym Straży Pożarnej wydane zostaną polecenia przygotowania się na możliwy wzrost liczby pożarów. Z kolei pogotowi wodnemu wydane będą rekomendacje o zwiększeniu uwagi na osoby odpoczywające nad wodą.
3: Rząd Litwy podał się do dymisji po zmianach w koalicji. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko rządu szefa ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja, do której dołączyli demokraci, posiada obecnie 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie. Zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka zmian, jakie wprowadzono na trwającym w USA, Kanadzie i Meksyku mundialu. Za nami już ponad połowa meczów w fazie grupowej. Zmiany można więc ocenić. Wojciech Marczyk. Wojtku, które zmiany zawodnicy i trenerzy oceniają pozytywnie, a które negatywnie?
6: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie, które dla amerykańskich stacji telewizyjnych stały się właściwie przerwami reklamowymi. Nawet selekcjonerzy narzekają, że mecze z tego powodu zostały podzielone na kwarty. Myślę, że zmienia to charakter meczu bardziej niż myślałem. Jako trener oczywiście lubię mieć wpływ i trzymać drużynę w ryzach, ale ogólnie myślę, że bardziej lubię piłkę nożną, gdy gra się w nią jednym ciągiem, w jednej połowie. Wyjaśniał Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików. Dobrze przyjęta została zmiana ustawienia drużyn w czasie odgrywania hymnów narodowych.
3: Dzisiaj o 19:00 mundialowy pojedynek Portugalia-Uzbekistan, o 22:00 Anglia zmierzy się z Ganą. W nocy natomiast Panama zagra z Chorwacją, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga.
7: Sprawdzić sytuację w Tatrach na Kasprowym. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, 14 stopni aktualnie. Wieczorem temperatura spadnie do stopni 10, jutro plus 16 i na ogół pochmurno. Morskie około plus 14, zachmurzenie umiarkowane. Chwilami więcej chmur, a chwilami więcej słońca. Do końca dnia tak sytuacja ma wyglądać. Jutro pochmurno i 17 stopni na termometrach. Hala Gąsienicowa plus 18 aktualnie, przewaga po stronie chmur. Jutro też pochmurno i z temperaturą na poziomie stopni 20. I to już po godzinie 13, wtorek, 23 dzień czerwca. Ostatki szkolne, wakacje w piątek startują, a u nas już teraz wakacyjna muzyka. Bonnie M, Going Back West na dobry początek w Radiu Alex. Jerry Halliwell za chwilę.

0: Tu Radio Aleks po południu. Komu bilety, komu całodzienne, rodzinne, do term, których pytacie? O tym nie mogę powiedzieć, ale mogę pokazać. O, do tych. Szczegóły mamy w naszym portalu. A co zrobić, żeby je zdobyć? Ano, trzeba kreatywnie dokończyć zdanie. Kierunek, wakacje, czyli... No właśnie. I tutaj Ola pisze tak. Kierunek, wakacje, czyli wielka ucieczka od rutyny w stronę słońca i przygody. Nieważne gdzie, ale ważne z kim, ale najważniejsze to złapać odpowiedni dystans i reset, który pozwoli zapomnieć choć na 2 tygodnie o pracy i domowych obowiązkach. Ola, no ja mam podobnie. Nieważne gdzie, ważne towarzystwo, dlatego jadę z kochanką. Nie, przepraszam, czy ja to powiedziałem na głos?
1: Radio Aleks.
2: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
1: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Po reklamie.
0: Co czeka nas w kolejnych dniach na Podhalu? Jutro pogodnie, słonecznie i 20 stopni w Zakopanem, 25 nawet w Nowym Targu, czwartek 20 stopni w Zakopanem, bezchmurne niebo, w piątek i w sobotę bardzo podobnie i temperatura w weekend w Zakopanem na poziomie 25-26 stopni Celsjusza.
1: Radio Aleks.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radio Alex wraca za chwilę. Kto oglądał wczoraj mecz na Mundialu Austria-Argentyna? Ja patrzyłem z zachwytem na takiego jednego niskiego gościa z dziesiątką na plecach, jak mu tam, no ten Messi, no 39 lat prawie na karku, śmiga jak junior, brawo, a w Argentynie pewnie dzisiaj święto po wygranej. A propos, już w najbliższy czwartek w Nowotarskim Centrum Kultury o 18 w ramach cyklu MCK na walizkach Paulina Lewandowska opowie o ojczyźnie piłkarskiego geniusza. Będzie nie tylko o futbolu w Argentynie, ale także o polityce, religii czy pełnych mistycyzmu miasteczkach usytuowanych poza utartym szlakiem. Mocno to spotkanie polecam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 64. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Moi pokochani, no świetna wiadomość, jest what sam czy tater. Macie ochotę sprogować góralskie zabawy? Przybywajcie z piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Czeka na was syczko, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskie potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki. I przy tym zrobimy premierę no świecej, no nosej piosenki Śwarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł, nie może was zabraknąć. Wasz pieknie pytoma Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Po reklamie.
12: Radio Alex.

0: Będą pieniądze na doraźne remonty domów uszkodzonych w czasie powodzi błyskawicznej w Białym Dunajcu. Jest żywność dla osób najbardziej potrzebujących w Zakopanem. Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. O tym w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
13: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
0: Anna Kruszewska. Znajdą się środki na doraźne remonty domów uszkodzonych w czasie powodzi błyskawicznej, która wczoraj nawiedziła Biały Dunajec. Pieniędzy na remonty uszkodzonych dróg na razie nie będzie. Jeszcze wczoraj odbyła się wideokonferencja wójta i pracowników gminy z wojewodą małopolskim.
14: Tutaj bezpośrednich obietnic nie było. Wszystko działamy zgodnie z procedurami. Jeśli straty, które wynoszą na naszych drogach infrastrukturze komunalnej, na drogach publicznych wynoszą ponad 5% dochodów własnych, wtedy będziemy mogli liczyć na uruchomienie specjalnej rezerwy premier.
15: Rozumiem, że teraz szacowane są te straty.
14: W tym momencie służby gminne są w terenie. Obierzemy wszystko, całą infrastrukturę komunalną.
15: Jak ktoś nie miał ubezpieczonego domu, to czy może też się ubiegać o jakąś pomoc?
14: W tym momencie właśnie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą po domach, przekazują szczegółowe informacje. Mamy tutaj możliwość wypłacenia również z Urzędu Wojewódzkiego zasiłku do 8000 zł. Bardzo proszę mieszkańców o dokumentowanie strat, ponieważ tutaj w kontakcie bezpośrednio z ubezpieczycielem to będzie decydujące, jeśli chodzi o wypłacanie środków.
0: Z Marcinem Ganderą, wójtem gminy Biały Dunajec, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Wczorajsza burza wyrządziła szkodę.

0: Również w gminie Poronin. Najgorsze z nich to podtopione budynki, zalane drogi. Piorun uderzył również w piorunochron na budynku gminy. Są problemy z internetem. Na szczęście serwery nie zostały uszkodzone. Największe opady dosięgnęły ulicę Piłsudskiego i drogi boczne.
1: Myśmy wczoraj po południu zabezpieczali te drogi. Z części był usuwany nanos w postaci kamieni. Jeśli chodzi o same budynki tutaj przed stacją w Poroninie, też było sporo wody. Nie zdążyły wszystkie kratki zbierać tej wody. Ośrodek zdrowia troszkę ucierpiał, ale tam bardzo szybko opanowano sytuację.
2: Czy jakieś prywatne posesje zostały zniszczone? Czy były takie sygnały?
1: Były zalane piwnice właśnie w okolicach ulicy Piłsudskiego, natomiast strażacy cały czas działali na miejscu, wypompowywali wodę.
0: Mówiła Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. O zasadach bezpieczeństwa podczas burzy przypominają leśnicy. Ostatnie gwałtowne zjawiska pogodowe pokazują, jak niebezpieczne mogą być wyładowania atmosferyczne w terenie. Jeśli burza zaskoczy nas na szlaku, nie należy szukać schronienia pod wysokimi, samotnie stojącymi drzewami, ani przebywać na otwartej przestrzeni. Najbezpieczniej jest znaleźć niżej położone miejsce, oddalić się od metalowych przedmiotów i zachować spokój. Wędrując w grupie, warto również zachować kilkumetrowe odstępy między uczestnikami.
3: Twoje sprawy.
0: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem przypomina o kolejnej dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Produkty będzie można odebrać jutro oraz 30 czerwca w godzinach od 10 do 14 w magazynie mieszczącym się na parterze Zakopiańskiego Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35A. Uprawnieni mieszkańcy powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości, a w przypadku odbioru przez inną osobę odpowiednie upoważnienie. Warto również przygotować własne torby na produkty. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata do studia przynosi Ewa Kwaśny.
4: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. W trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu Donald Tusk wrócił do afery w służbie zdrowia, tej dotyczącej wyłudzania przez lekarzy pieniędzy ze szpitali i leczenia partyjnych działaczy bez kolejki. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
5: Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
6: W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy, 120 godzin dyżuru non-stop.
5: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo, tak mówi premier.
6: Ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
5: Szef rządu ponownie zapowiedział nowe przepisy w tej sprawie, ponownie bez konkretów.
4: Ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. Jakub Rybski.
7: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełenskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Nasz zespół ma jasno określone zadanie, osiągnięcie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne Ukrainy oraz poszerzą współpracę gospodarczą z partnerami, napisała Julia Swirydenko. I stwierdziła, że Ukraina oczekuje, tu cytat, podpisania szeregu ważnych porozumień z partnerami międzynarodowymi, w szczególności dotyczących wzmocnienia naszego sektora energetycznego. Dodała, że jej kraj szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
4: Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 piątki ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, a benzyny 98 6 zł 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo co dzisiaj, maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: A przed nami kilkadziesiąt godzin słonecznej, pięknej aury. Od jutra chmur na niebie niewiele, w Zakopanem też ciepło, 19-20 stopni. To są prognozy na środę i czwartek. Od piątku przekroczymy już 20-23 nawet stopnie w piątek i 25 stopni w Zakopanem w sobotę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: To już po godzinie 14, wtorek w kalendarzach, 23 dzień czerwca, Dzień Ojca, ale także Dzień Nawadniania, więc bardzo proszę zrobić sobie teraz krótką przerwę na szklankę wody. A do picia wody najlepsza muzyka w Radio Alex, Madonna Into the Groove, teraz Skrzypnianki, za chwilę gramy.

0: Radio Alex po południu. Przypominam o naszym konkursie Kierunek w wakacje, czyli piszecie nam o swoich planach na lipiec i sierpień. Do wygrania vouchery całodzienne dla całej rodziny do wykorzystania w termach. Więcej szczegółów w naszym portalu. Magda pisze tak: kierunek wakacje, czyli polskie Mazury. Nic mnie tak nie wycisza jak pobyt nad jeziorem. Zapach sosnowego lasu i totalny święty spokój. Najlepiej pod żaglami. Idealne miejsce, żeby uciec od codziennego zgiełku, wyciszyć głowę i spędzić wieczór przy ognisku z widokiem na zachodzące słońce. A Piotr woli egzotykę, bo pisze tak: mój kierunek na wakacje od lat jest jeden. Zanzibar. Inny świat, inna bajka. Gdy byłem pierwszy raz, czułem się, jakbym trafił do raju. Piotr, jeśli się wybierasz znowu, to pozdrów od nas, mieszkańców Zanzibaru, tradycyjnym staropolskim Hakuna Matata. Kto jeszcze ma ochotę na cały dzień w termach, ten korzysta z formularza konkursowego na radioalex.com.pl. Finał dzisiejszy po 15.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko, 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
12: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Wtorkowe popołudnie w Zakopanem z zachmurzeniem małym, lokalnie umiarkowanym. Dziś na termometrach 18-19 stopni. Wieczorem wzrost zachmurzenia, ale w nocy niebo bezchmurne. Jutro przewaga po stronie słońca i znowu 19 stopni na plusie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radio Alex. W Zakopanem pogoda nam się troszeczkę uspokoiła, ale w górach wysoko wciąż mogą zdarzać się burze. Jak ich uniknąć? No, recepta jest prosta. Podstawa to sprawdzanie prognoz, stosowanie się do alertów pogodowych i wczesne wyjście na górskie szlaki.
1: Powinniśmy wyjść bardzo wcześnie rano i jeżeli mamy zamiar bezpiecznie chodzić po Tatrach, no to niestety musimy nawet na wczasach wstać bardzo wcześnie rano. Przypominam, że park jest czynny od świtu do zmierzchu, czyli możemy na szlak ruszyć po godzinie 4:00. Tego czasu jest bardzo dużo, więc jeżeli te opady, burze prognozowane są na przykład na 12:00, to mamy 8 godzin, żeby zrealizować jakiś cel, wycieczkę, no i bezpiecznie wrócić do domu czy do schroniska.
0: Mówił nam Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Więcej jego rad w naszym portalu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: O tej porze jeszcze jedna ważna data, dokładnie 23 czerwca w roku 1996 w Japonii w sprzedaży pojawiła się kultowa konsola do gier Nintendo 64, a później stała się też popularna za oceanem i w Europie i cały świat poznał Mario czy Zeldę. Kto grał? Ręka do góry?
1: Przed sądem będzie się tłumaczył 23-latek z gminy Jabłonka, który zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Trwa usuwanie szkód po burzy, która wczoraj przeszła nad Podhalem. Napięcie na linii Warszawa-Kijów komentują przedstawiciele Komisji Europejskiej. Szczegóły tych informacji w wiadomościach Radia Alex już o 15:00. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex. Reklama.
3: Moi pokochani, no świecę wiadomości z Potsdam, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Białcańskiej Remizy w Białce Daczańskiej. Tylko na Wosyczku. Wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę no świecej, no nowszej piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Baś pięknie, Pogórek, kapela Ogórki.

0: sklep Biedronka.
1: Zapraszam do stanowiska.
0: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
5: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
6: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.
11: I to już godzina 15. W kalendarzach wtorek, 23 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
12: To są szczegóły wiadomości Radia Alex, Anna Kruszewska. 23-letni mieszkaniec gminy Jabłonka odpowie przed sądem za agresywne zachowanie wobec ratownika medycznego i policjanta. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek podczas interwencji w jednym z obiektów handlowych, gdzie mężczyzna miał uszkodzić mienie i zakłócać porządek publiczny. Jak informuje policja, 23-latek był pobudzony i agresywny, a od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. W trakcie transportu do placówki medycznej naruszył nietykalność cielesną ratownika medycznego oraz znieważył funkcjonariusza policji. Śledczy wyjaśniają także okoliczności uszkodzenia mienia.
13: To są wiadomości z Podhala.
12: Trwa usuwanie szkód po burzy, która wczoraj przeszła nad Podhalem. Jak wiecie z wiadomości Radia Alex, najbardziej ucierpiał Biały Dunajec, gdzie zalanych zostało 21 piwnic, a działania prowadzono łącznie w 23 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W akcji uczestniczyło 140 strażaków i 35 pojazdów pożarniczych. Największe straty na ulicy Miłośników Podhala. Miejscami woda miała tam pół metra. Poważne szkody powstały również przy ulicach Witosa, Galicy i Kościuszki. Woda uszkodziła drogi, podmyła skarpy i naniosła ogromne ilości żwiru oraz błoto. W jednym miejscu uszkodzony został garaż, a dojazd do części zabudowań wymagał pilnych prac zabezpieczających. Teraz trwa ocena szkód oraz przygotowania do prac naprawczych.
14: Na miejscu udało się wczoraj wypompować wodę i w większości przypadków usunąć to, co woda przyniosła na posesję. Natomiast w kilku miejscach będą prowadzone interwencyjne prace budowlane umacniające brzegi, naprawiające, tylko to już będzie w ramach urzędu gminy. Biały Dunajec to już będą ciężkie prace ziemne, budowlane, które będą musiały specjalistyczne firmy podjąć na miejscu, żeby po prostu umocnić te miejsca, gdzie zostały podmyte mocno i oberwane.
12: Mówił rzecznik Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Leja.
13: Wiadomości w Radiu Alex.
12: Na koniec zaglądamy do kalendarza. Dziś 23 czerwca, a to oznacza, że świętują wszyscy ojcowie. Choć współczesny tata pracuje na pełen etat, a po powrocie do domu ramię w ramię z partnerką angażuje się w wychowanie dzieci, to ich święto wciąż pozostaje w cieniu majowego Dnia Matki. Z internetowego badania oblicza współczesnego ojcostwa płyną jednoznaczne wnioski, które analizuje Wiktoria Pienkosz.
15: Mamy do czynienia ze zmianą męskiego rodzicielstwa. Współczesny tata nie chce być już

0: jedynie żywicielem rodziny. Wyrazem tego trendu jest również fakt, że zaledwie 10% ojców wciąż ceduje te obowiązki, głównie na partnerkę, co potwierdza, że aktywne ojcostwo na stałe wpisało się do kanonu nowoczesnych męskich wartości. Blisko co trzeci badany mężczyzna przyznaje, że jego ojciec rzadko bywał obecny, a kolejne 15% określa go jako całkowicie nieobecnego.
1: Wszystkim tatom życzymy dziś głośnego i zasłużonego. Dziękuję, tym bardziej, że Dzień Ojca częściej niż Dzień Matki kończy się spóźnionymi życzeniami. U nas aktualnie, zgodnie z planem, informacje z kraju i ze świata. Teraz Ewa Kwaśny.
2: Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Ukraińska premier Julia Sfrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek wydarzeniu.
3: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności, bardzo silne relacje. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
2: Podkreślał w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa tam w związku z zakupami zbrojeniowymi. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się w czwartek konferencję. Katarzyna Szymańska-Burginą.
4: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
2: Zostać tatą w Dniu Ojca to spotkało pana Błażeja z Łodzi, który od kilku godzin jest tatą Rozalki.
5: Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczył pan po raz pierwszy córeczkę?
6: Że jest malutka, drobniutka, ale jak pani pielęgniarka położyła mi ją na piersi, no to poczułem też jej siłę, bo bardzo mocno mnie złapała. No myślę, że duma przede wszystkim.
2: Gratulujemy młodemu tatusiowi i nie zapominamy o wszystkich tatach.
7: Pogodny i słoneczny weekend szykuje nam się pod Tatrami, a to oznacza pewnie tłumy turystów od piątku do niedzieli. Nie dość, że pogodnie i słonecznie, to też ciepło. 25 stopni w sobotę, a w niedzielę nawet stopni 26. I to już po godzinie 15 wtorkowe popołudnie. Jesteśmy na dobrej drodze do wakacji, te już w piątek po południu. Ale zanim wakacje, to u nas muzyka. I to taka wakacyjna nuta w Radiu Alex. OMD, Pandora's Box, teraz Bob Sinclair, za chwilę potem także Pankara.

0: Tu Radio Aleksji, nasz konkurs w tym tygodniu, kierunek wakacje, czyli i tutaj kreatywnie postarajcie się dokończyć to zdanie, by wygrać bilety całodzienne, całorodzinne do Term. Więcej szczegółów na temat konkursu w naszym portalu, a dzisiaj taki właśnie bilecik zgarnia Aleksandra. Halo, dzień dobry, Radio Aleks z tej strony, Mariusz Ryszka, kłaniam się, mogę zająć chwileczkę?
1: Pewnie, no.
0: Do Oli się dodzwoniłem, tak? Aleksandra.
1: Tak, no.
0: Aleksandra, chciałem sprawdzić, czy kąpielówki są na wyposażeniu, czy kółko dmuchane, czy kaczuszka dmuchana też są przygotowane, bo mamy dla ciebie nagrodę w postaci biletu całodziennego, całorodzinnego do Term. Brawo!
1: Dziękuję bardzo.
0: A powiedz mi, jesteś w pracy teraz, czy gdzieś na wycieczce, czy może coś innego robisz?
1: Nie, jestem w domu akurat.
0: W domu, słyszę dzieciaki tam gdzieś w tle, pewnie
1: dobra,
0: się ucieszą na wypad do Term. A gdzie się dodzwoniliśmy?
1: Bańska Niżna.
0: A, to ta słynna wieś, która pierwsza w Polsce ogrzewana energią geotermalną, zgadza się?
1: Tak, no.
0: Tyle wyczytałem. Dobrze, może słuchaczy poinformujemy o tym, co napisałaś. Kierunek wakacje, czyli czas, w którym zamieniam codzienny pośpiech na spokój, odkrywanie nowych miejsc i wspólne chwile z rodziną. Od górskich wędrówek po relaks w ciepłych wodach Term. No właśnie. I to ostatnie jesteśmy w stanie zafundować, pozostałe rzeczy we własnym zakresie. Ola, nie przeszkadzam dłużej, nie zajmuję czasu. Gratulacje dla ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
3: Po reklamie.
0: Przede mną prognozy długoterminowe dla Zakopanego. No, zrobi się gorąco, nawet u nas. Trójka z przodu ma pojawić się w niedzielę, 32 stopnie Celsjusza. Takie prognozy mają dla nas sprawdzone serwisy pogodowe. 30 stopni jeszcze w poniedziałek, a potem delikatnie temperatura będzie sobie spadać. W międzyczasie możliwe gwałtowne burze. Proszę na siebie na Podhalu uważać.

0: No i tak się gra we wtorek po południu. Tu Radio Alex i u nas pytanie, kto lubi być na bani? No już widzę ten las rąk w górze. Słuchajcie, to może doprecyzuję, o co chodzi. I jak zwykle w okresie wakacyjnym w Białce Tatrzańskiej będą odbywać się spotkania w ramach cyklu Kultura na bani. W programie 15 edycji na scenie zaprezentują się m.in. grupy folkowe, coverowe, a także zespoły dziecięce. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a start serii koncertów już w najbliższy piątek tego dnia o 20 zaprezentuje się Tomasz Pluta z hitami polskiego rocka. Dzień później o tej samej godzinie koncert ekipy Zakuka. Cały program mamy w naszym portalu. No to co, widzimy się na bani?
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 164.
1: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Po reklamie.

0: I tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na wtorkowe popołudnie. Wrócimy do niej za chwilę. A czy wiecie, że 23 czerwca w 1942 niejaki John Gable opatentował automatyczną szafę grającą? Wrzucało się pieniążek, wciskało odpowiedni klawisz i można było słuchać ulubionej piosenki tak długo, dopóki miało się gotówkę w kieszeni. A dzisiaj wszystko w smartfonie. Polecam nasze wiadomości o 16:00, już za moment.
1: W wiadomościach Radia Alex już za chwilę ważny apel władz gminy Biały Dunajec do poszkodowanych po wczorajszej ulewie. Także podsumowanie reaktywacji rozgrywek tenisa stołowego w zakopiańskiej dziewiątce na Harendzie. I 49-letni były policjant z Mierzawy, który usłyszał zarzut zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej snu. Teraz

0: środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 16:00, nasi dziennikarze na posterunku, czas na wiadomości.
5: Anna Kruszewska. Po ostatnich podtopieniach w gminie Biały Dunajec trwa szacowanie szkód. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej od rana sprawdzają skalę zniszczeń w budynkach mieszkalnych. Władze gminy apelują do mieszkańców, których domy zostały zalane, o zgłaszanie tego faktu do ośrodka pomocy społecznej. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie. Jak podkreśla samorząd, zgłoszenia pomogą sprawniej ocenić rozmiar szkód i zorganizować pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. W okolicach Białego Dunajca spadło w ciągu doby około 60 litrów wody na metr kwadratowy. To jednak kilka razy mniej niż w czasie rekordowych opadów w latach 70. Paweł Parzuchowski, nasz dyżurny synoptyk, wyjaśnia, skąd wzięły się te intensywne opady i dlaczego wyrządziły tyle szkód.
6: Powstały te groźne zjawiska na styku powietrza upalnego, zwrotnikowego i nieco chłodniejszego, polarnomorskiego, o większych zasobach wilgotności. No, zwykle im wyższa temperatura, tym większa energia i potencjał tych zjawisk. No, w burzach w ciągu godziny, dwóch spadło na Podhalu miejscami 40-50 i więcej litrów na metr kwadratowy. Mamy takie dane z Białki Tatrzańskiej, które jest położone najbliżej miejsc, gdzie spadło najwięcej opadu, i tam w ciągu doby ponad 65 litrów zanotowaliśmy. No, tam, gdzie powierzchnia ziemi nie została przekształcona przez człowieka, ta naturalna retencja zadziałała. Natomiast miejsca, które człowiek zabetonował czy w inny sposób zmienił, no niestety doszło do podtopień. Aczkolwiek w przeszłości zdarzały się bardziej intensywne burze i opady. Tak dla przykładu, 18 lipca 1970 roku spadło w Zakopanem blisko 140 litrów opadu na metr kwadratowy, czyli 2-3-krotnie więcej niż w obecnych burzach na Podhalu i w Tatrach.
5: Rekord opadów w kraju zanotowano w 1973 roku, 30 czerwca. Na hali gąsienicowej spadło wtedy 300 litrów na metr kwadratowy.
2: Sport w Radiu Alex.
5: Grająca w piątej lidze tenisa stołowego seniorska ekipa wpadła na pomysł reaktywacji rozgrywek tenisa stołowego w zakopiańskiej dziewiątce na Harendzie. Jak mówi Tadeusz Kliszcz, zainteresowanie młodych adeptów tej dyscypliny wciąż rośnie, bo w treningach w sumie brało już udział ponad 30 osób. W miniony piątek podsumowano pierwsze półrocze tych wspólnych z miastem i Towarzystwem Gimnastycznym Sokół działań. Były nagrody i poczęstunek, a my zapytaliśmy o to, kto prowadził treningi z młodzieżą.
7: Udało nam się pozyskać bardzo dobrego trenera. Chłopak gra w drugiej lidze, jest czołowym zawodnikiem drugiej ligi KS Gorce. Kacper Nagel się nazywa. No i zgodził się na prowadzenie tych zajęć trenerskich. Prowadzimy te zajęcia od 20 lutego tego roku.
5: Trenerem ekipy jest wspomniany już Kacper Nagel, grający w drugiej lidze tenisa stołowego, zawodnik nowatorskiego KS Gorce. Jak ocenia postępy swoich podopiecznych?
8: Jak zaczynaliśmy, to jednak uważam, że dużo osób totalnie od zera zaczynało, a teraz myślę, że już naprawdę zaczęły fajnie łapać ten tenis stołowy i myślę, że w przyszłości będziemy mieli z nich fajną pociechę i może jakieś medale na arenach wojewódzkich Polski.
5: Zajęcia będą kontynuowane w wakacje w każdą środę, ale w Nowym Targu. Ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
9: Dożywocie grozi Dariuszowi R. ze Świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni były policjant usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Krzysztof Zasada. Krzysztof, jak mężczyzna odniósł

0: Przyznał się do tych zarzutów.
1: Przyznał się do nich częściowo, nie precyzując, o co konkretnie mu chodzi. W prokuraturze rejonowej w Jędrzejowie złożył też oświadczenia dotyczące tych zarzutów. Nie ujawniamy, co podejrzany w nich zawarł, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
2: Podejrzany nie odpowiadał na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
1: Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. A przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu w pobliżu swego domu. Wcześniej kilkuset policjantów poszukiwało go przez 3 dni. Nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów, był bardzo wycieńczony.
0: Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zdecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Bogdan Frimorgan.
3: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na Wyspach powodem do radości.
0: Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach, gdzie dziś 26 stopni Celsjusza, a w niedzielę nawet o 10 stopni więcej, działają już wodne kurtyny.
4: To dzisiaj się przydaje?
5: Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
6: No może się przydać, ale chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
7: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
4: Upały to się dopiero zbliżają, ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
8: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie.
0: Usłyszała na rynku w Katowicach nasza reporterka Anna Kropaczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: W pogodzie rzeczy niesłychane dziać się będą już niebawem w Zakopanem powyżej 30 stopni Celsjusza. To są prognozy aktualne na niedzielę i na poniedziałek. Takie rzeczy dziać się mogą. W całym kraju fala upałów, na zachodzie Polski nawet 40 stopni Celsjusza jest możliwe w najbliższych dniach. Ciepełko zostanie z nami na pewno do końca kolejnego tygodnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Za nami godzina 16. Uporządkujmy pewne fakty. Jak tutaj ktoś kiedyś mówił, wtorek 23, dzień czerwca, dzień ojca. Ale pamiętajmy także o solenizantach. Na liście Wanda i Zenon. No to w prezencie dla was od nas Art Company Susanna w Radio Alex.

0: A teraz w Radio Alex bądź jak Jeremy Sochan i zdobądź pierścień mistrzowski w NBA. Będzie można wykonać pierwszy krok na drodze do wielkiej kariery, bowiem już wkrótce w Zakopanem ruszą bezpłatne zajęcia koszykarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Takie spotkania będą odbywać się w każdy piątek lipca na boisku w Parku Miejskim. Młodsza grupa od 10 do 13 lat będzie zaczynać swoje granie o 12:30, starsza o godzinie 14:00. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zajęciami. No i do zobaczenia pod koszem.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
8: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
7: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
11: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
12: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
13: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
17: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Po reklamie.
0: Wieczorem i w nocy w Zakopanem zachmurzenie umiarkowane, później malejące. Jeśli chodzi o to, co nad ranem, to chmur wtedy praktycznie 0, 12 stopni na termometrach, dużo słońca, no i w ciągu dnia temperatura wzrośnie nam do stopni 20.

0: 23 dzień czerwca, Dzień Ojca. Pozwolicie, że przypomnę raz jeszcze, a jaki jest współczesny tata? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport Dzień Ojca w liczbach. No i słuchajcie, jedno jest pewne, mocno się tutaj wszystko zmienia. Po pierwsze, ojcami zostajemy później. Przeciętny wiek świeżo upieczonego taty wzrósł do ponad 33 lat i najwięcej dzieci rodzi się panom po 30 właśnie. Po drugie, statystycznie mamy mniej dzieci, bo ponad połowa polskich maluchów to jedynacy. Ale najważniejsza zmiana to zaangażowanie. Jak podkreśla GUS, model ojca, który tylko zarabia, a dzieci widuje od święta, odchodzi do lamusa. Dzisiaj blisko 60% facetów aktywnie opiekuje się maluchami, poświęcając na to średnio 2 godziny dziennie. No panowie, wielkie brawa za obecność i cudownego Dnia Ojca dla wszystkich.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

0: 64.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Moi pokochani, na świeżce wiadomości z Potsdam, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie z piątek 26 czerwca do Białcańskiej Remizy w Białce Tarczańskiej. Czeka na was syćku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę na świeżce, norowskiej piosenki Śmiarno-Góralecka. Z tym jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Waś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 17. Kończy się nasz program popołudniowy. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Raz jeszcze wszystkiego dobrego dla ojców. Ja też pędzę swojego odwiedzić. A jutro będzie, słuchajcie, dzień przytulania. I można już dzisiaj zacząć świętować. Przytulajcie się, ile wlezie. A my słyszymy się jutro w południe. Mam nadzieję, no to do usłyszenia. Pa, pa.
1: Anna Kruszewska, zapraszam na wiadomości Radia Alex o 17, a w nich m.in. spłoszony koń, który wpadł w jadący samochód w Morzasichlu. Umowa na rozbudowę drogi powiatowej Czarny Dunajec Poronin w Ratłowie i służby w gotowości przed nadejściem fali upałów.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
5: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko T8 Pro za blisko 120

0: amazon.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Po reklamie.
5: Jest wtorek, 23 czerwca, minęła 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Do nietypowego zdarzenia doszło w Murzasichlu i o tym na początek Anna Kruszewska. Na głównej drodze przebiegającej przez miejscowość spłoszony koń uciekł z pastwiska i wpadł na jadący samochód osobowy. Autem podróżowały dwie osoby, z których jedna została poszkodowana. Jak informują służby, właściciel zwierzęcia zabrał konia z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Ponad 7 milionów złotych będzie kosztować rozbudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec-Poronin w Ratułowie. Umowę na realizację inwestycji podpisano w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Ponad 3,5 miliona złotych na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmie m.in. rozbudowę jezdni, budowę chodnika i poboczy, przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów, a także wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego. Gmina Czorsztyn pozyskała tymczasem ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę przyziemia hali sportowej w Maniowach. Powstanie tam nowoczesna siłownia, która na co dzień będzie służyć mieszkańcom i sportowcom. W sytuacjach kryzysowych obiekt zostanie przekształcony w miejsce doraźnego schronienia dla około 350 osób. Inwestycja o wartości ponad 4 milionów 600 tysięcy złotych obejmie także budowę zaplecza technicznego, systemów awaryjnego zasilania, magazynów żywności i wody oraz modernizację otoczenia hali. Powstaną m.in. nowe miejsca postojowe, oświetlenie i droga wewnętrzna.
7: To są wiadomości z Podhala.
6: Psy mają zakaz wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chyba jednak nie wszystkie o tym wiedzą. W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie zagubionego w wąwozie Kraków czworonoga. Takie zdarzenie można również zgłosić strażnikom parku.
8: Czasem one niekoniecznie są bezpańskie, mają jakichś właścicieli, tylko gdzieś uciekły, zgubiły się. Zdarza się, że zawędrują też w teren wysokogórski. Potem są przerażone, bo ta osoba, za którym ten pies szedł, wędrował, no to poszła sobie gdzieś wyżej w teren, który na przykład przerasta już techniczne możliwości psa. No więc on idzie za innymi turystami. No i można powiedzieć, że trochę błąka się po tym parku. Niektórzy turyści interesują się takimi sytuacjami, zaczynają sprowadzać, wzywają nasze służby, co oczywiście jest zachowaniem poprawnym, no bo tutaj, jeżeli nie mamy pewności, co to jest za pies, no to jednak lepiej zadzwonić na straż parku, która powinna nam pomóc i doradzić, co w takiej sytuacji robić.
6: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na koniec wiadomości radia Alex. Dunajeckie wianki. To wydarzenie rozpoczęło się w Białym Dunajcu, w amfiteatrze imienia Władysława Trebuniatutki. Właśnie powinny rozpoczynać się warsztaty plecenia wianków, później czytanie poezji oraz premiera nowego singla Dominiki Białoń pod tytułem Tak przez wieczność. Spotkanie zakończą rzucenie wianków na wodę i wspólna zabawa. A ta potrwa do późnego wieczora. U nas ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
9: W związku z zagrożeniem upałami służby są w gotowości, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po spotkaniu sztabu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Policjanci oraz strażacy są gotowi do działania i uczuleni, zwłaszcza na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, podkreśla MSWiA. W najbliższych dniach w niektórych regionach temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Proponowana przez Koalicję Obywatelską Sylwia Grygorczyk-Abram oraz zgłoszony przez PiS przewodniczący Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej Adam Borowski to jedyne zgłoszone przez posłów kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie mija termin ich zgłaszania. Nowy rzecznik zostanie wybrany przez Sejm za zgodą Senatu na miejsce Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się dokładnie za miesiąc. Firma SpaceX przeprowadziła pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły Starfall, przeznaczonej do transportu ładunków na orbitę i z powrotem. Co to za konstrukcja i do czego ma służyć? O tym już Grzegorz Jasiński.
10: Starfall to zaawansowana kapsuła transportowa, nie przeznaczona do przewozu ludzi. Jej głównym zadaniem jest transport materiałów wymagających odzyskania po pobycie.

0: orbicie w przestrzeni kosmicznej. Mogą to być próbki farmaceutyczne, produkty powstałe w wyniku produkcji orbitalnej, czy jakieś inne cenne ładunki badawcze. Starfall ma kształt dysku o średnicy 3 metrów i grubości niespełna metra. Maksymalna masa ładunku to aż 1000 kg. Kapsuła ma osłonę termiczną, ma spadochrony. Za jej sprawą transport na linii Ziemia-orbita-Ziemia ma być szybszy, co powinno pomóc już nie tylko w badaniach naukowych, ale też właśnie w pierwszych komercyjnych produktach wytwarzanych na orbicie. Kapsuła wystartowała z pomocą rakiety Falcon 9. Wkrótce ma wodować w Pacyfiku.
1: Legendarny reżyser i znana piosenkarka spotkali się na planie filmowym jako aktorzy. Chodzi o Quentina Tarantino i Kylie Minogue. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Chodzi o improwizowany komediodramat Zaplątani w błękit walijskiego reżysera Jamie'ego Adamsa. Właśnie trwają zdjęcia w ojczyźnie reżysera. A wszystko wypatrzyli mieszkańcy nadmorskiego walijskiego miasta Port Cole. Ekipa filmowała po prostu m.in. sceny pogrzebu w zabytkowym średniowiecznym kościele oraz sekwencje rozgrywające się podczas stypy w jednej z tamtejszych restauracji. Dwukrotny zdobywca Oscara, reżyser Quentin Tarantino gra bogatego dobroczyńcę, a partneruje mu wspomniana przez ciebie Kylie Minogue.
3: Tak, trochę deszczowo w wielu miejscach mamy. Małe przejaśnienia na termometrach do 21 stopni Celsjusza, 1005 hektopaskali na barometrach i wieje słaby wiatr. Dzień dobry, późnym popołudniem, to jest program Po godzinach, a co w nim? W pierwszej między innymi godzinie o Dniu Ojca w Polsce i na świecie, bo przecież dzisiaj mamy święto tatusiów i o nich dzisiaj dużo mówić będziemy. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: choć mamy już popołudnie, to przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Ojca. Być może ktoś zapomniał, albo może jeszcze nie był u swojego taty, by złożyć mu życzenia. Pamiętajcie o ojcach, bo ojciec jest tak samo ważny jak matka, a nawet ważniejszy jak matka. Wyjedzie, cytując pewne dialogi z pewnej polskiej komedii. No ale wracając do tematu, to wyjątkowe święto, którego obchody różnią się na całym świecie, od hucznych festynów praktycznie, po dni wolne od pracy. O kilku krajach, w jakich obchodzi się Dzień Ojca nieco inaczej niż u nas, dzisiaj jeszcze będę miał dla Was trochę ciekawostek.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Dziś Dzień Ojca, ten świętujemy 23 czerwca. Jednak większość świata, na przykład Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy chociażby Ukraina, obchodzą go w trzecią niedzielę czerwca. Z kolei w krajach skandynawskich, na przykład w Szwecji czy Finlandii, przypada Dzień Ojca dopiero w drugą niedzielę listopada. No ale my dzisiaj mamy swój i jeszcze do końca dnia trochę czasu zostało, więc można ten czas poświęcić naszym ojcom.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
9: Nodino, today is yours. Feel good. Po reklamie.

0: To Wally Lopez w Radiu Alex. Za chwilę będzie godzina 18. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce. Delikatesy pana Steskala.

0: rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com. Po reklamie.
1: Mamy wtorek, 23 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowane obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na kluczowe ustalenia. Zgodnie komentują rządzący i opozycja.
3: Michał Krasoń, witamy.
4: Dzień dobry. Jak usłyszałem od Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej, to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
5: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
4: Z kolei poseł PiS, Łukasz Schreiber, decyzję Załańskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
6: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje.
4: Udział w forum potwierdzili już m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Dwudniowa konferencja rusza w czwartek.
2: Najwyższa temperatura w historii Francji może wystąpić dzisiaj lub jutro. Rekordu ciepła spodziewają się synoptycy nad Sekwaną.
3: W okolicy Bordeaux według prognoz słupki rtęci powędrują w okolice 46 stopni w cieniu, a w Paryżu 42 stopni.
2: Skwar we Francji odczuwa też Marek Gładysz.
7: Według paryskich synoptyków rekordowa fala upałów we Francji będzie trwać co najmniej do końca tego tygodnia. W lipcu temperatura ma lekko spaść, ale słonecznego żaru nie będzie prawdopodobnie brakować. Ucieszy to zapewne wczasowiczów wybierających się w przyszłym miesiącu na Francję. Rivierę lub doznanych kurortów nad Atlantykiem. Na razie jednak upały powodują chaos w dużej części kraju. Część pociągów ciągle nie kursuje, blisko 5,5 tysiąca szkół pozostanie dzisiaj całkowicie lub częściowo zamkniętych.
2: Zaangażowani, opiekuńczy i gotowi na wszystko. Tacy są ponoć dzisiejsi ojcowie.
3: Agnieszka Wyderka w łódzkim szpitalu rozmawiała z tymi, którzy przygotowują się do tej roli i już ćwiczą przewijanie na sucho.
8: Ja myślę, że dopiero ten moment, kiedy on faktycznie się pojawi i ja go dostanę i on miał takie to moje, to będzie ten moment, w którym dotrze do mnie tak na poważnie, że już nie ma odwrotu.
9: Przed drugim dzieckiem jest trochę tremy.
10: Jestem już bardziej wyluzowany, wszystko mam przećwiczone.
8: Nie jest to najłatwiejszy czas na świecie, ale myślę, że jest na tyle magiczny, że warto.
2: Ojcostwo. Piękna i odpowiedzialna rola. Trzymamy za was kciuki, panowie.
1: Na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Na niebie nie brakuje chmur, z których pada sobie deszcz, ale są i przejaśnienia. Na barometrach 1008 hektopaskali i wieje słaby wiatr. A w kolejnej godzinie naszego popołudniowego programu w dalszym ciągu kilka ciekawostek o Dniu Ojca, ale także nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: sprawdzimy sobie, jak świętuje się Dzień Ojca w innych krajach, chociażby u naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech. Jest to, uwaga, dzień wolny od pracy, który przypada w dniu wniebowstąpienia pańskiego. A tradycją stały się takie męskie wyprawy syna z ojcem w plener z wózkami wypełnionymi jedzeniem, no i różnymi innymi napitkami, typowo męskimi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049. Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie o tańcu z gwiazdami. Już tłumaczę, o co chodzi, bo ważą się losy udziału Magdy Tarnowskiej w nowej edycji Tańca z gwiazdami. Jak dowiedzieli się dziennikarze po ostatnich wydarzeniach z udziałem Bagiego, jej angaż stanął po prostu pod znakiem zapytania. No i co więcej, gwiazdy, które negocjują udział w show, dopytują się o jej obecność w programie, bo uważają, że osoba, która zostanie jej partnerem tanecznym, już na starcie może mieć większe szanse na dotarcie do finału. No to zobaczymy, jak skończy się ta historia i czy rzeczywiście będzie kontrowersyjnie.
1: Radio Alex.

0: Polsce Dzień Ojca. Wiemy, jak obchodzimy. Mówiliśmy już o Dniu Ojca w Niemczech. No to teraz przenosimy się gdzieś daleko na wschód, do Azji, dokładnie do Chin. Tam w państwie środka święto to obchodzi się 8 sierpnia, a data nie jest przypadkowa. W języku chińskim 8 dnia 8 miesiąca brzmi jak słowo oznaczające tatę. Baba, chyba tak powinienem to wypowiedzieć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Po reklamie.

0: M&H Band i Popcorn w Radiu Alex na 105.2 FM. Już za kilka minut zapraszam punktualnie o 18.00 na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
0: Zapraszam na najnowsze

0: mityczną, dziką plażę internauci uznali tę w Mikoszewie. Łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
1: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
0: Dzień dobry, Kasiu.
1: To teatralna opowieść o niezwykłej przygodzie, którą przeżył w latach młodości znany lubiany aktor Zdzisław Wardejn. W czasie zrywu Czerwiec 56 niewinna wyprawa do centrum miasta zamieniła się u niego w tułaczkę po aresztach. I to będzie opowieść o panu Zdzisławie i o jego mamie,
2: która przekonana, że nie żyje, pochowała mnie. No, a ja się okazało, że się zjawiłem jednak i to nieszczęście, które ona miała w sobie, musiało się zatrzymać.
1: Premiera spektaklu z happy endem. Zdzisiek w reżyserii Tomasza Mana pojutrze w Teatrze Nowym w Poznaniu. Marcin Michalski i jego Scan Boy wygrał konkurs Wyobraź sobie, który pomaga autorom stawiać pierwsze kroki w branży filmowej. Na gali wręczono również Nagrodę Polskiej Gildii Producentów. W kategorii film zwyciężyli Michał i Jan Kwieciński za film Chopin, a w kategorii serial nagrodzono Annę Kępińską za Heweliusza oraz projekt UFO. We Wrocławiu pojawi się ogromny obraz inspirowany trzecim sezonem popularnego serialu 1670. Monumentalne, ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy racławickiej o 1670 mm. Między 5 a 23 sierpnia obraz zagości w hali stulecia.
3: Do 19 stopni Celsjusza na termometrach, gdy spojrzymy w niebo, no niestety, w wielu miejscach pada deszcz, ale są też i małe przejaśnienia. Wieje bardzo, bardzo słaby wiatr, prawie niewyczuwalny, a na barometrach w okolicach 1005 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie, to ono się nam praktycznie nie zmienia i nie zmieniać będzie, a co później w pogodzie, o tym po godzinie 20, czyli w wydłużonej prognozie, na którą już teraz zapraszam. Dziś w programie dominuje temat Dnia Ojca i oczywiście sprawdzamy, jak obchodzi się go w różnych częściach świata. Byliśmy w Niemczech i w Chinach, w tej godzinie będziemy w Tajlandii i w Japonii, ale także przypomnimy o Dniu Wędkarza. Do 21.00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Radio Aleks.

0: Przenieśmy się teraz do odległej Tajlandii i sprawdźmy, jak tam obchodzi się Dzień Ojca. Ten świętuje się 5 grudnia i jest to dzień ustawowo także wolny od pracy. Mówię także, bo przecież i w Niemczech jest też wolny. Data ta pokrywa się z urodzinami zmarłego króla, uwaga, będę czytał, Bhumibola Adulyadeja. Przepraszam, jeśli się pomyliłem. Zwyczajowo wówczas wręcza się wtedy kwiaty lotosu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
1: Radio Alex.

Dziś wędkarze wszystkich krajów łączą się, a może nie wszystkich krajów, ale na pewno w Polsce, bo dzisiaj mają swoje święto 23 czerwca, oprócz Dnia Ojca również mamy Dzień Wędkarza. No to jeśli któryś z tatusiów jest wędkarzem, to ma niezłe kombo i całkiem może mieć ciekawe prezenty. Pozdrawiam wszystkich moczących kija i uciekających na chwilę relaksu nad wodę, bo jest to rzeczywiście wyjątkowe zajęcie. No, ale wiadomo, że wędkarz wędkarzowi nierówny, zatem życzę Wam wielkich ryb.

przy Dniach Ojca, zostańmy na chwilę jeszcze w Azji. Byliśmy w Chinach i w Tajlandii, no to teraz sprawdźmy, jak wygląda ten dzień w Japonii. A tam, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, ojcowie są obdarowywani w trzecią niedzielę czerwca, natomiast popularnym upominkiem, no nie dziwne, są tamtejsze gatunki whisky, piwa czy słodycze matcha. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy będą obchodzić kiedyś może swoje święto ojca w Japonii, choć pewnie będzie to trudne.

0: rytmach bujającego latino kończymy kolejną godzinę. Za chwilę będzie 20 i zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości, a za nami Daddy Yankee i Snow w nagraniu Con Calma.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 20, to najwyższy czas na najnowsze wiadomości. Zapraszam.
4: Nadal bardzo ciężki jest stan 6-miesięcznego chłopca spod Augustowa w Podlaskiem.
5: 2 tygodnie temu niemowlę o podłogę rzucił jego ojciec. 27-letniemu mężczyźnie, który trafił do aresztu, grozi dożywocie.
4: Piotr Bułakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się od lekarzy?
6: Chłopiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale jego stan zdrowia cały czas musi być monitorowany. Czuwa przy nim m.in. zespół reanimacyjny. Jego 27-letni ojciec odpowie za usiłowanie zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tego zdarzenia doszło 2 tygodnie temu w jednej z miejscowości koło Augustowa. Początkowo ojciec dziecka chciał zrzucić winę na matkę, ale potem przyznał się do zarzutów. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.
5: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026.
4: Jak się studiuje na najlepszych uczelniach w kraju?
7: No chyba miło w zasadzie. Jestem z siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
8: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem ex aequo z UJ-em.
7: Bardzo dobrze. Mili ludzie.
8: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
7: Na pracę. Na fizyczne dużo ćwiczeń.

0: Pogonią 3-letnim kontraktem, mówi Bartosz Witkowski z biura prasowego szczecińskiego klubu.
1: To człowiek z ogromnym doświadczeniem. Oscar Garcia pracował w Anglii, pracował we Francji, pracował w Hiszpanii, tam też się wychował, bo to jest były zawodnik FC Barcelony, także no, ten hiszpański temperament na pewno niesie do klubu.
2: Inauguracja nowego sezonu za miesiąc. Na początek Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.
0: Poprzedni sezon Duma Pomorza zakończyła na 9. miejscu.
3: Na termometrach do 18 stopni Celsjusza, a co później w nocy? W nocy już bez opadów, będzie chłodniej i mgły nam się pojawią. Nad ranem najniżej temperatura wynosić będzie w okolicach 10 stopni Celsjusza, ale jutrzejszy poranek już słoneczny. Później w ciągu dnia także całkiem ładna pogoda z temperaturą maksymalną do 25 stopni Celsjusza. W ostatniej godzinie naszego programu sprawdzimy między innymi, skąd się wzięło krzesło na kółkach i kto je wymyślił oraz co ma wspólnego Radom z Paryżem. Do 21:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Każdy, kto pracuje w biurze, wie, jak zbawienne jest krzesło na kółkach, dzięki któremu możemy się przemieszczać, nie wstając z niego. No ale ktoś kiedyś musiał go przecież wymyśleć, a twórcą krzesła na kółkach był niejaki Charles Darwin. To ten sam twórca teorii ewolucji. Zamontował kółka w swoim krześle, żeby szybciej poruszać się po gabinecie. I to jemu właśnie przypisuje się wynalazek krzesła biurowego, za który bardzo mu dziękujemy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Radomiu pewnie większość z Was była. W Paryżu może nie, ale jednak te dwa miasta mają coś wspólnego, choć z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że to żadna wspólna cecha. A jednak okazuje się, że Radom jest większy niż Paryż. Tak, tak, Radom zajmuje powierzchnię prawie 112 km kwadratowych, natomiast Paryż niespełna 105,5. Natomiast liczba mieszkańców oczywiście pierwszego miasta jest jednak sporo mniejsza, no bo w Radomiu mieszka ponad 210 tysięcy osób, a w Paryżu ponad 2 miliony 200 tysięcy osób. Więc różnica jest spora. No więc tam musi być rzeczywiście w Paryżu bardzo ciasno.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: swego czasu wielki przebój klubowych parkietów to Sophie Ellis Bextor i dodatkowo jeszcze Spiller w nagraniu Groove Jet. Potem za niego wziął się Purple Disco Machine i właśnie tak to brzmiało. Kończymy nasz program dzisiejszy. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Za chwilę o 21:00 najnowsze wiadomości w Radiu Alex, a po 21:00 zapraszam na Wieczór Reporterów. Ściskam i pryskam. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
5: Na zegarach 21, w kalendarzach 23 czerwca. To czas na wiadomości.
6: Ponad 300 dronów, które wbrew zakazowi znajdowały się w pobliżu obiektów, gdzie rozgrywane są mecze mundialu, zostały przejęte przez amerykańskie agencje rządowe.
7: Ze względów bezpieczeństwa w dni meczowe wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym. Tylko w uzasadnionych przypadkach zakaz może być czasowo anulowany. Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się w Ankarze spotkanie przywódców Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recep'a Tayyipa Erdoğana.
6: Wśród tematów rozmowy bezpieczeństwo i przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Jutro w bazie Incirlik prezydent Nawrocki odwiedzi naszych żołnierzy.
7: Z polskiego kontyngentu wojskowego Turcja. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali, jak ciśnienie wpływa na proces parzenia espresso.
8: Chcieli wyjaśnić, jak dokładnie przebiega proces przygotowania kawy i dlaczego nie zawsze prowadzi do najlepszych wyników.
6: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. I jakie wyciągnęli wnioski?
8: Okazało się, że przy niższych ciśnieniach zmielona kawa zachowuje się jak typowe medium porowate. Im większe ciśnienie, tym szybciej woda przepływa przez kawę. Jednak w typowych warunkach parzenia espresso, gdzie ciśnienie wynosi od 6 do 9 atmosfer, sytuacja ulega zmianie, a po około 30-40 sekundach struktura kawy ulega zagęszczeniu i zniek, co prowadzi do nieprzyjemności.

0: chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj, uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia. No jest coś w tym, jest fajna energia, ładnie, no i ta fontanna. Czuję tutaj bardzo się pozytywnie.
1: No i trochę brązu można złapać w tych słoneczkach.
0: Też, jak najbardziej.
1: Widzę, że kapelusz jest na głowie.
0: Kapelusz, tak, krem, kulary, także się przygotowałam.
2: Przy hali stulecia we Wrocławiu z mieszkańcami i turystami rozmawiała Martyna Czerwińska.
3: Noc w Zakopanem przyniesie umiarkowane zachmurzenie i temperaturę około 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, północno-zachodni, a w wyższych partiach chłodniej. Jutro w Zakopanem dzień umiarkowanie pogodny, z temperaturą sięgającą około 24 stopni. Po południu możliwe przelotne chmury, lecz bez opadów. Czerwca, już po 21 zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.

0: Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy zmęczeni są gwałtownymi opadami i burzami. Nadchodzący tydzień będzie spokojny. Będziemy się cieszyć typowo letnią aurą. W sobotę i w niedzielę temperatura wzrośnie nawet do ponad 30 stopni Celsjusza i wtedy mogą znów powrócić burze z intensywnymi opadami.
1: Środa i pogodnie, i bez opadów, a temperatura na całym Podhalu maksymalnie od 22 do 24 stopni. Czwartek, piątek bardzo słoneczne, suche, bez żadnych opadów, no i w ciągu dnia temperatura będzie osiągać 25 stopni w Zakopanem, a w rejonie Nowego Targu nawet 27. W sobotę i w niedzielę najprawdopodobniej napłynie do nas bardziej jeszcze upalne powietrze niż ostatnio. Temperatura w wielu miejscach Podhala przekroczy 30 stopni, zwłaszcza w niedzielę. A Nowego Targu wstępne prognozy mówią o nawet 33 stopniach, czy w Zakopanem 31. To jest bardzo dużo jak na Podhala. No zobaczymy, mamy jeszcze kilka dni, może aż tak bardzo one się tym razem nie sprawdzą. No i ryzyko burz pojawia się w niedzielę i w poniedziałek według obecnych prognoz. Natomiast no, ponieważ są to odległe dane, sprawdzajmy prognoz pogody na bieżąco.
2: Słuchacie Radia Alex.

0: piątek o godzinie 17 przed Muzeum Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbędzie się uroczyste otwarcie szlaku polsko-węgierskiego. Wydarzenie stanie się symbolicznym rozpoczęciem nowej trasy, prowadzącej przez miejsca związane ze wspólnym dziedzictwem historycznym i kulturowym Polaków oraz Węgrów z Zubrzycy Górnej aż do Szczawnicy. Inicjatywa realizowana jest m.in. dzięki zaangażowaniu Tibora Gerencera, konsula generalnego Węgier w Krakowie. Program wydarzenia wzbogaci spotkanie z muzyką tradycyjną inspirowaną kulturą węgierską. To kolejne po zakopiańskich kuźnicach miejsce. Tu tablicę z trasą szlaku umieszczono nieopodal pomnika, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: najbliższy czwartek ruszają wydarzenia jubileuszowego 50. Święta Pasterskiego na Orawie. Spotkania potrwają do niedzieli, zapraszał wójt Mateusz Lichosyt.
1: Szanowni mieszkańcy Lipnicy Wielkiej, mieszkańcy Kiczor, drodzy goście, drodzy turyści, już dzisiaj serdecznie zapraszam na 50. Święto Pasterskie na Stańcowej Polanie w naszej gminie. Będzie tradycyjnie, będzie kulturalnie, będzie również naukowo, ale też będziemy mogli międzypokoleniowo się spotkać i przede wszystkim dobrze się wspólnie bawić. Serdecznie Państwa zapraszam.
0: Jubileusz rozpocznie czwartkowa uroczysta sesja samorządu gminy Lipnica Wielka, m.in. z wręczeniem pamiątkowych odznaczeń i wyróżnień. Kolejne dni w Domu Ludowym to wernisaże wystaw, promocja wydawnictwa związanego z 50-leciem, seminarium pod nazwą Dziedzictwo Pasterskie Orawy, tradycja, źródła, interpretacje i konkurs o pasterski zbyrcok, konkurs orawskiego śpiewu pasterskiego i gry na instrumentach pasterskich. Program wydarzeń na Polanie Stańcowej jest tak bogaty, że koniecznie musicie go sprawdzić na radioalex.com.pl, a my tylko podpowiemy, że przysłowiowy worek z muzycznymi jubileuszowymi prezentami będzie wręcz pękał w szwach. Są tu bowiem liczne koncerty.
2: Jubileuszowe Święto Pasterskie zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Już dzisiaj zapraszamy Was na nasz koncert do Lipnicy Wielkiej na Polanę Stańcową 28 czerwca.
3: Bądźcie tam razem z nami.
2: Do zobaczenia.
0: Tak na spotkanie zapraszają przedstawicielki zespołu Jedla. Ich koncert od 16.30. Organizatorzy mają też informacje i prośbę do planujących przybycie na jubileuszowe spotkania, a dotyczy ona ograniczonych miejsc parkingowych na Stańcowej Polanie, a w związku z tym uruchomienia bezpłatnej komunikacji. Szczegóły, w tym rozkład jazdy, także znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: Słuchacie Radia Aleks.

0: Do soboty pogoda będzie sprzyjać wyjściom w góry. Takie są prognozy, jednak wszyscy ci, którzy wybierają się na tatrzańskie szlaki, powinni sprawdzać pogodę na bieżąco.
1: To wysoko w górach, od wtorku do soboty wymarzona pogoda do wędrówek. Brak ryzyka burz, brak opadów, mnóstwo słońca i temperatura w ciągu dnia od 10 do 15 stopni w pierwszej połowie tygodnia, no i bliżej 20 już w weekend. Pamiętajmy tutaj o odpowiednim nawodnieniu i ochronie od słońca.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
2: Radio Aleks.

0: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem przypomina o kolejnej dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Produkty będzie można odebrać jutro oraz 30 czerwca w godzinach od 10 do 14 w magazynie mieszczącym się na parterze Zakopiańskiego Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35A. Uprawnieni mieszkańcy powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości, a w przypadku odbioru przez inną osobę odpowiednie upoważnienie. Warto również przygotować własne torby na produkty.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Do nietypowego zdarzenia doszło w Murzasichlu i o tym na początek Anna Kruszewska. Na głównej drodze przebiegającej przez miejscowość spłoszony koń uciekł z pastwiska i wpadł na jadący samochód osobowy. Autem podróżowały dwie osoby, z których jedna została poszkodowana. Jak informują służby, właściciel zwierzęcia zabrał konia z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Ponad 7 milionów złotych będzie kosztować rozbudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec-Poronin w Ratułowie. Umowę na realizację inwestycji podpisano w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Ponad 3,5 miliona złotych na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmie m.in. rozbudowę jezdni, budowę chodnika i poboczy, przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów, a także wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego. Gmina Czorsztyn pozyskała tymczasem ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę przyziemia hali sportowej w Maniowach. Powstanie tam nowoczesna siłownia, która na co dzień będzie służyć mieszkańcom i sportowcom. W sytuacjach kryzysowych obiekt zostanie przekształcony w miejsce doraźnego schronienia dla około 350 osób. Inwestycja o wartości ponad 4 milionów 600 tysięcy złotych obejmie także budowę zaplecza technicznego, systemów awaryjnego zasilania, magazynów żywności i wody oraz modernizację otoczenia hali. Powstaną m.in. nowe miejsca postojowe, oświetlenie i droga wewnętrzna.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Psy mają zakaz wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chyba jednak nie wszystkie o tym wiedzą. W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie zagubionego w wąwozie Kraków czworonoga. Takie zdarzenie można również zgłosić strażnikom parku.
2: Czasem one niekoniecznie są bezpańskie, mają jakichś właścicieli, tylko gdzieś uciekły, zgubiły się. Zdarza się, że zawędrują też w teren wysokogórski. Potem są przerażone, bo ta osoba, za którym ten pies szedł, wędrował, no to poszła sobie gdzieś wyżej w teren, który na przykład przerasta już techniczne możliwości psa. No więc on idzie za innymi turystami. No i można powiedzieć, że trochę błąka się po tym parku. Niektórzy turyści interesują się takimi sytuacjami, zaczynają sprowadzać, wzywają nasze służby, co oczywiście jest zachowaniem poprawnym, no bo tutaj jeżeli nie mamy pewności, co to jest za pies, no to jednak lepiej zadzwonić na straż parku, która powinna nam pomóc i doradzić, co w takiej sytuacji robić.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W okolicach Białego Dunajca spadło w ciągu doby około 60 litrów wody na metr kwadratowy. To jednak kilka razy mniej niż w czasie rekordowych opadów w latach 70. Paweł Parzuchowski, nasz dyżurny synoptyk, wyjaśnia, skąd wzięły się te intensywne opady i dlaczego wyrządziły tyle szkód.
3: Powstały te groźne zjawiska na styku powietrza upalnego, zwrotnikowego i nieco chłodniejszego polarno-morskiego o większych zasobach wilgotności. No, zwykle im wyższa temperatura, tym większa energia i potencjał tych zjawisk. No, w burzach w ciągu godziny, dwóch spadło na Podhalu miejscami 40-50 i więcej litrów na metr kwadratowy. Mamy takie dane z Białki Tatrzańskiej, które jest położone najbliżej miejsc, gdzie spadło najwięcej opadu i tam w ciągu doby ponad 65 litrów zanotowaliśmy. No, tam, gdzie powierzchnia ziemi nie została przekształcona przez człowieka, ta naturalna retencja zadziałała, natomiast miejsca, które człowiek zabetonował czy w inny sposób zmienił, no niestety doszło do podtopień. Aczkolwiek w przeszłości zdarzały się bardziej intensywne burze i opady. Tak dla przykładu, 18 lipca 1970 roku spadło w Zakopanem blisko 140 litrów opadu na metr kwadratowy, czyli 2-3-krotnie więcej niż w obecnych burzach na Podhalu i w Tatrach.
0: Rekord opadów w kraju zanotowano w 1973 roku, 30 czerwca. Na hali gąsienicowej spadło wtedy 300 litrów na metr kwadratowy. Poważny wypadek w Tatrach Wysokich. 26-latka spadając raniła przewodnika górskiego i innych turystów. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony piątek. Polka doznała poważnych obrażeń po kilkumetrowym upadku na trasie prowadzącej na Gerlach przez Batyżowiecką Próbę. W wypadku poszkodowany został również przewodnik górski oraz osoby z jego grupy. Kobieta doznała urazów kręgosłupa, klatki piersiowej oraz kończyn. Potrzebowała pilnej pomocy ratowników. Turysta turystka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Popradzie.
1: Radio Alex poleca.
0: 4 i 5 lipca odbędzie się zakopiański weekend biegowy z Sokołem. I uwaga, limit startujących określony przez TPN to 350 osób. Ale chociaż na liście jest już sporo zarejestrowanych, to wciąż można zgłosić swój udział w tym wydarzeniu. Do wyboru są dwa dystanse.
4: Pierwszy to jest bieg Franciszka Mardły Wysokogórski i tutaj chcemy upamiętnić naszego prezesa wieloletniego, który był lutnikiem, który osiągał też swoje wyniki sportowe i był fantastycznym człowiekiem. I tu wybiegamy z Parku Miejskiego i potem start ostry już tradycyjnie przy restauracji Sings na Krupówkach, gdzie się odbywało pierwsze wydarzenie sportowe towarzystwa, a mianowicie Chód Tatrzański już dawno, dawno temu. No i potem biegacze pobiegną na Nosal, potem na Karp albo na Świnicką Kasprowy, zbiegną na no generalnie 32 km po górach, a następnego dnia z kolei tutaj bieg Hrabiego Zamojskiego do Morskiego Oka, gdzie z Palenicy Białczańskiej z nawrotką przy Wodokrzmota Jachmickiej, żeby było 10 km, biegniemy do chyba najpiękniej usytuowanej mety w naszych Tatrach, czyli przy Morskim Oku.
0: Mówił Adam Zaleski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem. Późna wiosna i lato może charakteryzować się w górach gwałtownymi zmianami pogody. Poranne słońce i wysoka temperatura przy dużej wilgotności powietrza mogą nagle, zwłaszcza w południe, przejść w deszcz, grad, a nawet gwałtowne burze. Recepta na ich unikanie jest prosta. To sprawdzanie prognozy, stosowanie się do alertów pogodowych i wczesne wyjście na górskie szlaki.
2: Powinniśmy wyjść bardzo wcześnie rano i jeżeli mamy zamiar bezpiecznie chodzić po Tatrach, no to niestety musimy nawet w czasach wstać bardzo wcześnie rano. Przypominam, że park jest czynny od świtu do zmierzchu, czyli możemy na szlak ruszyć po godzinie 4:00. Tego czasu jest bardzo dużo, więc jeżeli te opady, burze prognozowane są na przykład na 12:00, to mamy 8 godzin, żeby zrealizować jakiś cel, wycieczkę, no i bezpiecznie wrócić do domu czy do schroniska.
0: Oprócz gwałtownych burz w górach niebezpieczne są również gwałtowne ulewy, które sprawiają, że szlaki mogą zamienić się w górskie potoki.
2: W ostatnim czasie też pokazała pogoda, że intensywne opady deszczu mogą być zagrożeniem. To widzieliśmy wczoraj, filmiki pojawiły się ze szlaku na Rysy, gdzie szlaki tak naprawdę zaczęły przypominać potoki. Turyści schodzili gdzieś po łańcuchach, koło nich lała się woda i to nie troszkę tej wody, tylko można powiedzieć, że no jakby te żleby wezbrały dosyć mocno. No i to też jest zagrożenie, dlatego że ta woda niesie ze sobą skały, kamienie, którymi możemy dostać. No i jakby tutaj ponieść jakiś uszczerbek na zdrowiu, a nawet życiu.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Małopolska jest przygotowana do letniego sezonu. Tak zapewnia wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. Rok szkolny zakończy się już w najbliższy piątek, więc na terenie naszego województwa prowadzona będzie akcja Bezpieczne Wakacje. Odbyło się też posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, podczas którego wojewoda odebrał od wszystkich jednostek meldunki o pełnej gotowości służb dbających o bezpieczeństwo wypoczywających. Joanna Chmiel.
5: Ja w wielkim skrócie, bo akcja jest i będzie potężna. Więcej patroli policyjnych na drogach i codzienne aktualizowanie mapy miejsc z wypadkami śmiertelnymi. Policjanci i strażacy będą też obecni na wodach regionu, w tym na Jeziorze Czorsztyńskim. Straż Pożarna między innymi już przeprowadza i będzie prowadzić kontrole w obiektach wakacyjnych, a wyniki znajdziecie w elektronicznej bazie wypoczynku. Druhowie zadbają też o bezpieczeństwo narażonych na zagrożenia pogodowe miejsc, takich jak obozy harcerskie. Małopolskie Kuratorium Oświaty już zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach wypoczynku. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej sprawdzają i będą sprawdzać warunki, na przykład higieniczne. Tu zarówno na obozach, jak i na półkoloniach, czy też podczas akcji Lato w Mieście. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie położy tradycyjnie szczególny nacisk na kontrolę autobusów przewożących dzieci. Pełna mobilizacja jest także w zakresie budownictwa. Sprawdzane są i będą pod kątem bezpieczeństwa wypoczywających nie tylko budynki, ale i place zabaw, obiekty sportowe czy kempingi. Czuwa również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, by na przykład w internecie oraz na całodobowej linii 19-111 na bieżąco zbierane i przekazywane były informacje o ruchu i warunkach pogodowych na drogach.
0: A szczegóły na radioalex.com.pl.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
7: W kalendarzu 23 czerwca jest 22. Czas na wiadomości.
8: Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim Śląskiem. Utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Chłopak zniknął pod taflą wody. Po około 50 minutach strażacy znaleźli go i wyciągnęli na brzeg. Mimo udzielonej pomocy nastolatka nie udało się uratować. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Groźny incydent i ewakuacja na komendzie policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem. Według nieoficjalnych ustaleń w czasie próby otwarcia paczki mógł zostać rozpylony gaz pieprzowy. Z nami jest Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
9: Paczkę na komendę w Iławie przyniosła jedna z mieszkanek, która poinformowała, że nie zamawiała niczego z odzieżowego sklepu internetowego, którego nazwa widniała na etykiecie. Wydało jej się to podejrzane. Według moich informacji przy próbie otwarcia paczki doszło do rozpylenia jakiegoś aerozolu. Nieoficjalnie mógł to być gaz pieprzowy. Policjant został niegroźnie ranny w twarz. Opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.
8: Najlepsi uczniowie ze Szczecina odebrali dziś nagrody. Dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce trafiły do rąk prawie 500 uczniów z podstawówek i szkół średnich.
10: Jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom i mamie za tą pomoc i życie. Ciężkie prace włożyli we mnie.
11: Jakie to uczucie?
12: Dobre chyba. Miałem finalistę konkursu kuratoryjnego z angielskiego.
11: Fajnie. W jakichś konkursach brałaś udział?
13: Z geografii i z biologii i z geografii poszłam tak, żeby spróbować głównie. W sumie i się udało.
11: Dyplom odebrany, można zaczynać wakacje.
13: Tak, jak najbardziej. Będzie ciekawie.
8: Usłyszała od nagrodzonych Anna Pałamar. Zakończenie roku szkolnego już w piątek, a i 2 miesiące

do 4 stopni Celsjusza. Po południu możliwe przejściowe zachmurzenie, ale bez opadów. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.